teraz w Radiu Baobab gość niezwykły, gość z zagranicy, a nawet powiedziałbym zza Atlantyku. Doyle Bramhall II, gitarzysta, który zachwycił wielu, wśród nich samego Erika Claptona. No a dziś zachwyci nas tym, co ma do powiedzenia o sobie, o swoim życiu, o muzyce i w ogóle o wszystkim tym, co jest ważne dla niego.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: A w bielszym odcieniu bluesa wita słuchaczki i słuchaczy Jan Chojnacki i to chyba nie jest żadna niespodzianka. Natomiast pewną niespodzianką będzie zapewne pierwsze nagranie, które za chwilę wybrzmi z anteny radia Baobab, bo może nie będzie to brzmienie przylegające w 100% do pierwszego wrażenia, jakie na słuchaczce czy słuchaczu wywiera hasło Bielszy odcień bluesa.

No, niby kołysanie reggae, ale też jakżeż bliskie temu kołysaniu, które niesie z sobą przesłanie bluesowe. A czemu taki właśnie wstęp muzyczny? Ano dlatego, że w tej audycji chciałbym zająć się bogactwem aranżacyjnym i brzmieniowym zespołu The Rolling Stones. Cóż zatem ma wspólnego ta regowata wersja Duck of the Bay z brzmieniem The Rolling Stones? Ano to, że głównym realizatorem tego nagrania i głównym wykonawcą jest Bobby Keys, saksofonista, który przez niemal pół wieku był w kręgu zespołu The Rolling Stones. Poznali się kiedyś hen jeszcze w latach 60. podczas tournée The Rolling Stones po Stanach Zjednoczonych. I wtedy też okazało się, że Bobby Keys i Keith Richards urodzili się tego samego dnia w tym samym roku, czyli 18 grudnia 1943 roku. No więc tutaj więzy, że tak powiem, były naturalnie dosyć zadzierzgnięte. No a potem okazało się, że Bobby Keys zaprzyjaźnił się także z Mickiem Jaggerem. Przyjaźń z Mickiem Jaggerem miała swoje różne meandry. Jak głosi legenda, Jagger wyrzucił kiedyś z zespołu Bobby'ego Keysa, dlatego że ten pod wpływem różnych emocji, a także środków dopingujących, zafundował zespołowi kosztowną zabawę, mianowicie zakupił wiele litrów najdroższego możliwego szampana, którym wypełnił wannę i zapraszał do kąpieli swoich kompanów. Ale kiedy Jagger stwierdził, że cały przychód zespołowy z koncertu, który właśnie się zakończył, został poświęcony na ową kosztowną kąpiel przez Bobby'ego Keysa, no to po prostu go zwolnił. Do końca nie wiadomo, na ile prawdziwa jest ta legenda, ale fakt, że współpraca Keysa z The Rolling Stones no, miewała swoje wzloty i upadki. Niemniej jednak trzeba przyznać, że w wielu, wielu koncertach i nagraniach towarzyszył on zespołowi, ubarwiając brzmieniem swojego saksofonu niewątpliwie brzmienie całego zespołu. Jak chociażby w najsłynniejszej chyba solówce Bobby'ego Keysa w utworze Brown Sugar. Ja wybrałem wersję koncertową tego właśnie utworu. Nie dość, że na saksofonie zagra tutaj Bobby Keys, to na gitarze towarzyszyć będzie Stonesom także Eric Clapton.

0: rzeczy.
1: A skoro już jesteśmy przy Claptonie, to przecież Bobby Keith i Eric Clapton znali się niemal tak samo długo jak Stonesi z nim, bo poznali się w trakcie trasy koncertowej i pracy nad płytą w czasie, kiedy Clapton był bardzo związany z gromadą Delaney, Bonnie and Friends. I stąd też brzmienie saksofonu Bobby'ego Keitha słychać też na płycie Erica Claptona, tej jego pierwszej solowej, zatytułowanej po prostu Eric Clapton, z tego albumu Don't Know Why.

Archiwum nagraniowe Erika Claptona posłuży nam też jako pomost do krótkiej opowieści o innym muzyku tak bardzo związanym i tak bardzo zasłużonym dla zespołu The Rolling Stones, który nigdy wszakże nie dostąpił zaszczytu zostania właściwym członkiem tej formacji, a mówię o basiście Darylu Jonesie, którego za chwileczkę usłyszymy w nagraniu Run So Far, pochodzącym z albumu Journeyman Erika Claptona z 1989 roku.

Daryl Jones, basista, to można powiedzieć najwierniejszy Stonesom muzyk, z którym zespół nagrał i wystąpił w niezliczonej ilości przypadków, a ta współpraca datuje się już od 1993 roku. Daryl Jones to przede wszystkim basista związany z oryginalnie ze środowiskiem jazzowym, no bo przecież basował w latach 80. z Milesem Davisem i stąd zdobył sobie renomę jednego z najwybitniejszych instrumentalistów na tego właśnie instrumentu. Współpracował także ze Stingiem, z Joe Cockerem, z Rodem Stewartem, no i także wtedy, kiedy pojedynczy członkowie The Rolling Stones potrzebowali basisty do swoich solowych nagrań. A my posłuchamy Daryla Jonesa w towarzystwie Stonesów i B.B. Kinga z albumu Króla Bluesa zatytułowanego Deuces Wild. Ta pieśń nosi tytuł Paying the Cost to Be the Boss. B.B. King, The Rolling Stones i Daryl Jones.

Kolejny artysta nie może się poszczycić zbyt długim stażem w gronie The Rolling Stones, ale myślę, że dosyć znaczącym, bo jakżeż zabrzmiałby ten utwór, gdyby nie jego harmonika.

Miss You z albumu Some Girls, rok 1978. Tą solówką Sugar Blue niewątpliwie zdobył sobie sławę daleko wykraczającą poza dotychczasowe jego bluesowe dokonania. Pamiętam, że kiedy niedługo potem przyjechał do Polski, wspominał, że choć ta współpraca przyniosła mu niewątpliwą sławę, to nie ma najlepszych wspomnień ze współpracy, zwłaszcza z Mickiem Jaggerem, który nie potraktował jego wkładu w muzykę The Rolling Stones odpowiednio honorując ten wkład w sensie finansowym. My posłuchamy sobie Sugar Blue w dwóch nagraniach niewątpliwie bardzo związanych z naszym strumieniem głównym, czyli bluesem, bo oto Sugar Blue z Shimiką Copeland w nagraniu It's 2 AM z 2000 roku, a drugie nagranie pochodzi z albumu Williego Dixona Hidden Charms, tej płyty, za którą Willie Dixon, a więc per procura także i Sugar Blue, dostali nagrodę Grammy. Willie Dixon, Sugar Blue, Blues You Can't Lose.

Mówiłem, że jednym z najwierniejszych współpracowników zespołu The Rolling Stones, który nigdy nie dostąpił zaszczytu zostania pełnoprawnym członkiem, był Darryl Jones. Ale myślę, że status Chucka Lavella upoważnia go jeszcze bardziej do tego, żeby otrzymać legitymację The Rolling Stones. No ale to pewnie się nigdy nie stanie. Chuck Lavell uczestniczył w nagraniach wszystkich albumów zespołu The Rolling Stones od 1983 roku, no tam z wyjątkiem Bridges to Babylon. Także w koncertach towarzyszył tym pełnoprawnym członkom zespołu. Uważany jest za szefa muzycznego zespołu i podobno to on właśnie z Jaggerem przed każdym koncertem ustala tak zwaną setlistę. Z tego bogactwa nagrań Stonesów z Chuckiem Lavellem wybrałem koncertową wersję Little Red Rooster z albumu Steel Wheels Live. Dodatkowo jeszcze po raz kolejny w tym nagraniu ze Stonesami i z Chuckiem Lavellem pojawi się Eric Clapton.

0: Clapton.
1: A skoro już jesteśmy przy Chucku Lavell, to nie mogę sobie odmówić przyjemności, żeby raz jeszcze przypomnieć jedno z najfantastyczniejszych nagrań instrumentalnych w historii światowej fonografii, czyli Jessica The Allman Brothers Band. W tym nagraniu dwa sola, gitarowe Dickiego Betsa i fortepianowe Chucka Lavella, są naprawdę ikoniczne.

Chuck Leavell zakończy tę audycję Pierwszy odcień bluesa swoim solowym nagraniem. W 2012 roku ukazał się album zatytułowany Back to the Woods, na którym Chuck Leavell postanowił złożyć hołd znakomitym pianistom bluesowym z przeszłości. Wśród nagrań, które znalazły się na tej płycie, moim ulubionym jest Me and My Streeter, które wprowadził do kanonu bluesowego Leroy Carr, no a Chuck Leavell pięknie, współcześnie zinterpretował. To był pierwszy odcinek bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

czy niby kamień miasta nurt. Daj mi twojej wody nabrać w dłonie chociaż raz, rzeko dzieciństwa,

0: prepare.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa jako audycja radiowa zadebiutował w 1975 roku w Trójce, radiowej Trójce, czyli w programie trzecim Polskiego Radia. I stąd też przez te półwiecze mam w sobie sporo takich trójkowych emocji, trójkowych wspomnień. I także mam też takie wspomnienia o pewnych trójkowych prywyczkach, czyli przyzwyczajeniach. Mieliśmy wspólnie z kolegami często takie audycje, które stawały się monotematyczne, czyli zadawało się jakieś hasło, jakiś program i wokół tego przygotowywało się odpowiednie nagrania. I od czasu do czasu wracam z tą koncepcją także do Bielszego odcienia bluesa w Radiu Baobab. Tak też będzie i tym razem. Miałem różne pomysły. Były przecież w tym cyklu audycje poświęcone na przykład psom, kotom, duetom i rodzinnym, i takim nierodzinnym nagraniom, w których występują bracia lub siostry, no i tak dalej, i tak dalej. A w tej audycji będę razem z Państwem słuchał nagrań, które odnoszą się do jakżeż miłego otoczenia nas ludzi, czyli do ptaków. I oczywiście nie będzie to audycja o charakterze ornitologicznym, ale myślę, że to będzie okazja do tego, żeby przypomnieć sobie kilkanaście piosenek z różnych półek, z różnych epok, ale oczywiście każda z nich musi mieć jakiś swój bluesowy korzonek. Tak też się ma z pieśnią, która rozpocznie to spotkanie z Bielszym odcieniem bluesa, czyli z utworem Bird of Paradise, czyli Rajski Ptak. To pierwszy wielki sukces Snowy'ego White'a jako solisty. Rok 1983 i wtedy Snowy White, już jako były gitarzysta Thin Lizzy, zadebiutował z albumem White Flames. I właśnie na tej płycie znalazło się owo nagranie o rajskim ptaku. Bardzo lubię brzmienie gitary Snowy'ego White'a. Jaka szkoda, że ze względów zdrowotnych nie występuje, ale przecież nagrywa. Także proszę śledzić nowości płytowe, być może gitara Snowy'ego White'a będzie brzmiała także i w trzeciej dekadzie XXI wieku. A teraz raz jeszcze 1983 Bird of Paradise.

Tak mi się wydaje, że jednym z najbardziej znanych utworów odnoszących się do naszych ptasich przyjaciół jest słynna pieśń Steve'a Millera, Fly Like an Eagle. Ale w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa nie będziemy słuchać wersji autorskiej, tylko moim zdaniem wcale nie gorszej, bo nowoorleańskiej, którą zaproponowali w 1992 roku na płycie Family Groove Neville Brothers, Fly Like an Eagle.

Ta pieśń ma też konotację naszą krajową, bo choć to jest stary, bardzo gospelowy hymn, to usłyszymy tę pieśń w wykonaniu Joanny Knitter i jej Folk Connection. Utwór nosi tytuł His Eye on the Sparrow, jego wzrok na wróblu. Jak już mówiłem, to jedna z najbardziej znanych pieśni gospelowej. Jej autorzy inspirowali się rozmową z przyjaciółką, która mimo wielkich przeciwności losowych i trudności zaufała Panu Bogu i powiedziała, że skoro on troszczy się o wróble, to z pewnością zatroszczy się też o nią. Stąd też refren tej piosenki. Jego oko spoczywa na wróblu, więc wiem, że patrzy też na mnie. Joanna Knitter, His Eye is on the Sparrow.

Jednym z najczęściej wspominanych w utworach muzycznych ptaszków jest robin, czyli po polsku rudzik. No bo też jest to bardzo miły ptaszek, taki ma sympatyczną mordkę, że tak powiem, czy też główkę z dzióbkiem. No a poza tym porusza się bardzo zgrabnie, stąd też jest świetną inspiracją dla autorów muzyki z tekstem. Jedna z najbardziej znanych piosenek o rudziku to utwór zatytułowany Rockin' Robin. Wersji jest mnóstwo, a ja zaproponuję teraz wersję Taj Mahala z płyty zawierającej piosenki okołobluesowe dla dzieci. Album nosi tytuł Shaking a Tail Feather, a w tej wersji usłyszymy Taj Mahala z Lindą Tillery. Rocking Robin.

0: Miał inne zwierzęta, które wkrótce padały ofiarą strzelców. O tym nieszczęsnym procederze w przenośni obrazującej tragiczny los człowieczy opowie Lightning Hopkins z pieśni zatytułowanej Stool Pigeon Blues.
1: Good Lord, just let me live till tomorrow. I'm gonna send you another prayer.

I wracamy do pozytywnej i radosnej sfery ptasiej. To będzie piosenka o małym wróbelku, Little Sparrow. Zaśpiewa tę pieśń swoim krystalicznym głosem Leila McCullough.

Dzięcioł. Proszę Państwa, dzięcioł to jest po angielsku the woodpecker. I o dzięciole nie zaśpiewa, ale zagra Junior Watson, naśladując swoją gitarą charakterystyczny dzięcioli taniec. The Woodpecker, Junior Watson.

Sporo też jest pieśni, także bluesowych, o krukach. A ja wybrałem pieśń o czarnym kruku, Black Raven. Czarny kruk nie jest tutaj bohaterem, tylko raczej takim symbolem pewnego stanu ducha, w którym znalazła się autorka tego nagrania, czyli pani C.C. James. Świetna wokalistka, która jakoś zagubiła mi się w tym morzu dźwięków i od dobrych 10 lat nie mam kontaktu z jej nowymi nagraniami. A szkoda. A dlaczego szkoda? No proszę posłuchać, jak interpretuje pieśń zatytułowaną Black Raven C.C. James.

No, wrony też oczywiście są bohaterkami wielu pieśni. Jest wiele interpretacji utworu Tonego Joe White'a zatytułowanego As the Crow Flies, no bo crow to jest oczywiście wrona. Z dużym sentymentem odnoszę się do tej wersji, którą zaproponowali pod koniec lat 70. podczas ostatniego swojego spotkania muzycy grupy The Animals, kiedy to zebrali się, żeby nagrać album zatytułowany Before You Were So Rudely Interrupted. The Animals z Ericiem Bardonem As the Crow Flies.

Wracam do wróbla, do wróbelka, bo ta pieśń nosi tytuł Little Sparrow. Jej kompozytorką jest Dolly Parton, ale my usłyszymy ten utwór w bardziej około bluesowej wersji. Zaśpiewa Little Sparrow Betty LaVette.

0: Daw, czyli gołąb, też bywa częstym bohaterem inspirującym twórców pieśni, no także tych około bluesowych. O białym gołębiu, White Dove, zaśpiewa Sherman Holmes, jeden z uczestników słynnej formacji The Holmes Brothers. To nagranie pochodzi z jego solowej płyty zatytułowanej The Richmond Project.
1: In the deep rolling hills of Virginia, there's a place that I love so well.

Gatunków gołębi jest mnóstwo. Jest też taki, który chyba nie występuje pod naszymi szerokościami geograficznymi. Ten gatunek nazywa się po angielsku mourning dove. Owo mourning jest związane z smutnym zawodzeniem, jakie te ptaki wydobywają ze swoich organów głosowych. Polska nazwa tego gołębia brzmi gołębiak długosterny. No ale my zatrzymamy się przy oryginalnej nazwie, czyli mourning dove. O tym ptaku i o smutnym śpiewie zagra i zaśpiewa Duke Robillard.

I na koniec mam jeden z najsłynniejszych standardów bluesowych, który nosi tytuł Stormy Monday, czasami Stormy Monday Blues. Zapytają Państwo, gdzie tu jest ptasi element. W pewnym momencie w tekście padają słowa The eagle flies on Friday, czyli można by przetłumaczyć dosłownie orzeł odlatuje w piątek. Ale to jest pewien skrót myślowy, idiomatyczny. W piątki bywały i nadal bywają pewnie i tu, i tam wypłaty. A Silver Eagle to jest w potocznej nazwie amerykański środek płatniczy. A najczęściej moneta, ale czasem w slangu po prostu mówi się, że Eagle to są pieniądze. Posłuchajmy Stormy Monday w klasycznym wykonaniu Chrisa Farlowa i jego zespołu, który też ma w swojej nazwie ptasie odniesienie. Chris Farlow and the Thunderbirds. Stormy Monday. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: A w bielszym odcieniu bluesa wita słuchaczki i słuchaczy Jan Chojnacki, czyli gospodarz tego popularnego cyklu. Dzisiaj rozpoczniemy od nagrania, które nie nawiązuje bezpośrednio do naszej bluesowej tradycji, ale nawiązuje do współczesności, do tego, co nas otacza teraz codziennie, czyli do takiego podstawowego braku bezpośredniego kontaktu między nami. Oczywiście radio daje taki kontakt, ale daje ten kontakt głównie dlatego, że w radiu brzmi muzyka. A więc na początek The Wait Robiego Robertsona to przebój, nie przebój, bo to nigdy nie było tak, że ten utwór trafił gdzieś wysoko na listy przeboju w wykonaniu oryginalnym grupy The Band, ale od 1968 roku, czyli od tego momentu, w którym The Wait powstało, utrzymuje się legenda wokół tej kompozycji. Doczekała się ona dziesiątek, jeżeli nie setek różnych interpretacji, czasami nawet chyba może bardziej popularnych niż oryginał. A w 50-lecie powstania utworu The Wait Robbie Robertson postanowił wspólnie z grupą swoich przyjaciół wykonać zupełnie nową wersję tego utworu. To znaczy linia melodyczna, słowa te same, ale wykonawcy rozproszeni po całym świecie. Bahrajn, Japonia, Włochy, Jamajka, Indie, Kongo, no i oczywiście Stany Zjednoczone. Robbie Robertson w roli głównej, sekcja, niezwykła, Ringo Starr i James Hutchinson, a do tego artyści śpiewający, grający na różnych instrumentach, czasami bardzo oryginalnych, rozproszeni po całym świecie. Producent Mark Johnson wspólnie z synem Robertsona Sebastianem przez półtora roku jeździli po wszystkich kontynentach, spotykali się z różnymi muzykami i nagrywali ich partie pod tę sekcję, którą, jak już mówiłem, tworzyli Ringo, James Hutchinson i sam Robbie Robertson. Powstała z tego wersja zupełnie niezwykła, która rzeczywiście uświadamia nam, że muzyka i muzyczna przyjaźń jest ponad wszelkimi granicami i wszelkimi barierami. I niech nas dzisiaj ten utwór również w ten sam sposób ponad wszelkimi podziałami połączy.

Ta współczesna wielogłosowa wersja The Wait nawiązuje trochę do oryginalnej, historycznej, bo tam przecież też wokalnie uczestniczyli i Livon Helm, i Rick Danko, i Richard Manuel, a to wymieniając się solową partią wokalną, a to uczestnicząc w chórkach. Troszkę jeszcze historii, jeśli chodzi o The Wait, bo część z komentatorów odnoszących się do historii muzyki rozrywkowej upatruje w treści tej kompozycji Robiego Robertsona jakichś konotacji biblijnych, no chociażby przez to, że już w pierwszym wersecie tego tekstu pada nazwa Nazareth, czyli Nazaret. Ale nie chodzi tutaj o ten Nazaret, w którym był żłobek i dzieciątko, ale chodzi o miejscowość Nazareth w Pensylwanii, bo tam znajduje się wytwórnia świetnych gitar akustycznych, czyli Martin, słynny Martin, na których między innymi grywa swoje najpiękniejsze numery Eric Clapton. Wróćmy jeszcze na chwilę do The Wait, tego współczesnego. Jak wspominałem, wykonawcy z pięciu kontynentów, no i wśród nich także poza Ringo Starrem nazwiska znane i takie, które już przewijały się w Bielszym odcieniu bluesa, jak chociażby Lucas Nelson, który kończył tę wersję The Wait, no a wcześniej dwu czy trzykrotnie nawet pojawiały się w partiach gitarowych i wokalnych Larkin Poe, czyli fantastyczne, i tutaj świadomie używam tego określenia, panie, ten duet, czyli siostry Rebecca i Megan Lovell, to coś zupełnie niezwykłego we współczesnym świecie muzyki tej żywej, prawdziwej, nawiązującej do korzeni.

Holy Ghost Fire. Jedna z 11 piosenek, które znajdą się na nowym albumie Larkin Poe. Ten album nosi tytuł Self-Made Man, bo jest już gotowy. No i według wszelkich zapowiedzi będzie dostępny 1 maja tego roku. Odważnie. Tytułowy utwór z tej płyty prezentowałem parę dni temu w audycji Nowaliki spod Baobabu. No i myślę, że będę w miarę upływu czasu i tego, w jakim rytmie będą udostępniane przez Larkin Poe kolejne nagrania, będę je prezentował także w Bierszym odcieniu bluesa. Larkin Poe przypominają mi tej swojej aktywności medialnej, także w internetowej, Joe Bonamassa. Co chwilę słyszę ich nowe nagranie zrealizowane w zaciszu domowym albo coś, co zostało nagrane wcześniej, a one muszą to koniecznie zademonstrować swoim fanom. No i wcale się nie dziwię, że mają tych fanów tak wielu, bo to świetna muzyka i to są świetne, świetne damy. Przypominam, album Larkin Poe ukaże się 1 maja i będzie nosił tytuł Self-Made Man. A teraz coś z zamierzchłej historii, bo cofniemy się do lat 30. ubiegłego wieku. Ta artystka była współtwórczynią czegoś, co dzisiaj nazywa się erą swingu, a najlepsze swoje lata spędziła jako wokalistka orkiestry Counta Basiego. Panie i panowie, Helen Humes.

Biba Peliba, cóż za cudny tytuł. To była Helen Humes, wielka diwa ery swingu lat 30. i 40. Artystka, która współpracowała z wieloma znakomitościami tego czasu, wspomniany już Count Basie, no ale także Teddy Wilson, Art Tatum, no i co ważne, była przecież podopieczną słynnego producenta Johna Hammonda. Repertuar Helen Humes stał się między innymi inspiracją dla współczesnej gwiazdy akustycznego bluesa, czyli Rory Block. Posłuchajmy, jak Rory Block w 2020 roku interpretuje inne nagranie spopularyzowane te 70 lat temu przez Helen Humes. Tytuł tej piosenki: He May Be Your Man, Rory Block.

Rory Block, świetna interpretatorka akustycznego bluesa. Pod koniec marca 2020 roku przypomina się światu z nowym albumem zatytułowanym Prove It On Me. Już od dobrych kilku lat Rory Block posługuje się repertuarem swoich słynnych poprzedniczek. I myślę, że słusznie, bo ileż można skomponować nowych numerów w oparciu o dosyć prostą strukturę bluesową, dodatkowo korzystając zazwyczaj z dosyć skromnego instrumentarium. No a głównym instrumentem Rory jest jej głos i jej gitara. Oddaję więc hołd swoim wielkim poprzedniczkom, chociaż tutaj się chwilę zawahałem, bo nie wszystkie można nazwać wielkimi. Nie dlatego, że były słabymi wykonawczyniami, ale dlatego, że świat jakoś nie pozwolił im na komercyjny sukces. Płyta Prove It On Me to wspomnienie o wykonawczyniach akustycznego bluesa z lat 20. i 30. ubiegłego stulecia. Są tu nawiązania rzeczywiście do słynnych gwiazd tego czasu, jak Ma Rainey czy Memphis Minnie, no ale także Rory Block odnajduje zapomniane już nagrania artystek, których nazwiska również uległy zapomnieniu. Jak chociażby Rosetta Howard, czy Arizona Drains, Little Kimbrough, czy Elvie Thomas. Kto dzisiaj pamięta tak naprawdę poza encyklopedystami te nazwiska? Wśród wykonawczyń, których repertuar przypomina Rory Block na swoim nowym albumie, znajduje się również Madeline Davis. I oto w wykonaniu Rory piosenka z jej repertuaru. It's red hot.

To były fragmenty albumu Rory Block, płyta nosi tytuł Prove It On Me i zawiera utwory, które wcześniej, 70-80 lat temu, spopularyzowały jej wielkie i mniej wielkie poprzedniczki. Pozostańmy jeszcze chwilę w kręgu bluesowej muzyki czysto akustycznej. Watermelon Slim nagrał album zawierający wyłącznie akustyczne bluesy, on sam ze swoją rezofoniczną gitarą. To rejestracja koncertu, którą zatytułował, przenosząc ją na płytę, Traveling Man. Prawie 100 minut czystego, akustycznego, bluesowego grania. Niewątpliwie dla tych, którzy uwielbiają ten gatunek, to kąsek bardzo smakowity. Ja natomiast powiem, że gdybym mógł uczestniczyć w tym koncercie, pewnie wyszedłbym z niego naładowany radością słuchania akustycznego bluesa. Natomiast w warunkach domowych po 15 minutach niestety ulegam znudzeniu, chociaż w pełni doceniam maestrię Billa Homansa, czyli Watermelon Slima, bo jest świetnym gitarzystą, no a wokal też ma bardzo, bardzo stylowy. Oto nagranie, które otwiera album Traveling Man i ten utwór nosi tytuł Blue Freight Liner.

po tych archaicznych, choć współcześnie zarejestrowanych dźwiękach przez Watermelon Slima, przenieśmy się w przeszłość, choć nie tak zamierzchłą, jak to miało miejsce w przypadku inspiracji Rory Block. Rok 1976. To było trzecie miejsce na liście Hot 100 Billboardu.

To było trzecie miejsce na liście najpopularniejszych singli w Ameryce w 1976 roku. Utwór nosi tytuł Misty Blue, a wykonawczyni Dorothy Moore. To był jej największy sukces w karierze. Dzięki temu nagraniu była wówczas nominowana do nagrody Grammy. 20 lat później, w 1996 roku, to nagranie znalazło się również na soundtracku do filmu Phenomenon, tym, w którym również zaistniał Eric Clapton ze swoim nagraniem Change the World. Dorothy Moore nagrywa nadal. 20 lat temu założyła własną niewielką wytwórnię płytową, która publikuje od czasu do czasu jej nowy album. No i właśnie w 2020 roku ukazała się jej nowa pełna płytka, chociaż ona jest taka nie do końca pełna. To ledwie 8 nagrań i 33 minuty czystego grania, ale Dorothy Moore przypomniała się tą płytą w sposób bardzo jednoznaczny. To jest nadal soul, taki troszkę słodki, taki troszkę do miłosnego przytulenia się w tańcu, ale od czasu do czasu Dorothy Moore potrafi także soczystego bluesa przynieść swoim fanom, jak chociażby to nagranie, tytułowe zresztą z tego albumu. I'm happy with the one I've got, Dorothy Moore.

I'm happy with the one I've got. To była Dorothy Moore. I kolejna wykonawczyni, która potwierdza, że taki soczysty blues jest jej właściwą domeną. Whitney Shea. Wydaje mi się, że ledwie kilka miesięcy temu prezentowałem fragmenty jej ubiegłorocznej płyty A Woman Rules the World, o tym jak kobieta rządzi światem. No a tymczasem jest nowy album Whitney Shea. To artystka z zachodniego wybrzeża, uważana za reprezentantkę naszego ulubionego gatunku z okolic San Diego. Ten jej nowy album nosi tytuł Stand Up. No i właśnie to jest tytułowe nagranie z tej płytki.

bardzo sfeminizowane dzisiejsze wydanie pierwszego odcienia bluesa. I na koniec jeszcze jeden bardzo mocny feministyczny akcent, no i taki, który jak myślę ucieszy wszystkich fanów dobrej muzyki, no i wszystkich słuchaczy pierwszego odcienia bluesa. W końcu kwietnia 2020 roku ukaże się płyta Lucindy Williams. Nowy album nosi tytuł Good Souls, Better Angels. Pewnie będę do tej płytki wracał i wracał. A na razie jeden tylko numer z tego albumu, Big Black Train. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab.

will, a taste. Been around for many long years.

0: Barszcz
1: Sosnowskiego,
0: Czyli Górecka
1: i Sosnowski
0: trują
1: o muzyce.
0: W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski trują o muzyce. Witają Państwa niezwykle serdecznie i słonecznie
1: Górecka
0: i Sosnowski. Dzisiejszym tematem będzie muzyka około folkowa. Mnie osobiście do tego tematu zainspirował jeden z polskich młodych wykonawców, który ku mojemu ogromnemu zdziwieniu nagrał taką piosenkę, która bardzo mocno kojarzy mi się z folkiem, i tenże wykonawca pojawi się, no w sumie, jako jeden z ostatnich podczas dzisiejszej audycji.
1: Bo po prostu by było za prosto, proszę Państwa.
0: Jak jest za prosto, to zazwyczaj również bywa delikatnie nudno, a wszystko można o nas powiedzieć, ale na pewno nie to, że jesteśmy nad wyraz nudni.
1: Niektórzy mówią, że jesteśmy nudni.
0: Prawdopodobnie się mylą, bądź ewentualnie kłamią. Zaczniemy od klasyki, czyli od Boba Dylana i Mr. Tambourine Man. Choć może to nie jest taki klasyczny folk, ale my nie jesteśmy klasyczni, dlatego też zaczynamy od Boba Dylana.

Po sukcesie Bona Ivera pojawił się w Polsce taki młody człowiek z gitarą, śpiewający muzykę folkową, i ten człowiek ma pseudonim Fismol. I Fismol jest jakimś ewenementem, bo w sumie nie było go w mediach głównego nurtu, a na przykład jego naprawdę typowo folkowy numer, jeden z takich najbardziej znanych, ma ponad 8 milionów odtworzeń na YouTubie, co jest naprawdę imponującym wynikiem. Ale Fismol niedawno wydał nowy numer i ku mojemu zaskoczeniu pozytywnemu jest to utwór w języku polskim. A ja lubię bardzo, jak Fismol śpiewa po polsku, i ludzie chyba też lubią. Sprawdźmy, jak państwo. Utwór nosi tytuł Poruszenie.

Ja teraz chciałbym zaprezentować Państwu piosenkę zespołu, który nie jest tak bardzo znany jak Fismol czy Bob Dylan. Zespół nazywa się Lula Wiles i jest to kobiece trio ze Stanów Zjednoczonych, które na samym początku grało głównie muzykę folkową ze skrzypcami, gitarami akustycznymi i śpiewaniem na głosy, a ostatnio poszły dziewczyny trochę bardziej w kierunku Amerykany, przynajmniej tak mi się wydaje. Przed Państwem zespół Lula Wiles w piosence The Way That It Is.

Zespół Lula Wiles używał trochę brzydkich słów, a teraz będzie Leski, który zazwyczaj tych brzydkich słów nie używał, a tutaj proszę bardzo, zdarzyło mu się i to w utworze singlowym i to świeżutkim, bo miał premierę dopiero co. Utwór nosi tytuł Chiny i możemy go zaprezentować, bo przecież nie boimy się słowa dupa, prawda?

0: No i widzicie Państwo, folkowe kawałki nie muszą być wcale takie nudne i grzeczne. Może się pojawić pazur. No właśnie chciałam to udowodnić, bo jest taki stereotyp muzyka folkowego, takiego Wertera z gitarą.
1: Ja chciałbym przejść teraz do jednego z najpopularniejszych, przynajmniej na zachodzie, zespołów okołofolkowych ostatnich przynajmniej 10 lat. I mówię tutaj o zespole Edward Sharp and the Magnetic Zeros. Tą piosenkę słyszeliście Państwo prawdopodobnie w wielu różnych reklamach i w reklamach głównie anglojęzycznych, ale jednak jeżeli rozpoznacie Państwo ten temat, to tak, jest to właśnie Edward Sharp i jego banda. Piosenka nosi tytuł Home.

Teraz nie będzie to stricte folkowy zespół, ale uważam, że jego wokalistka, czyli Natalia Grosiak, ma w sobie bardzo taką, zwłaszcza w swoim głosie przede wszystkim, taką melodyjność i dźwięczność folkową. I tym bardziej tutaj będziemy słuchać specyficznego wykonania. To jest akustyczna sesja z lasu, proszę Państwa. Nawet jakiś komentarz się pojawił na YouTubie pod tym numerem, że idziesz sobie, człowieku, na grzyby, a tu mikromusic. Pewnie tak było. W każdym razie utwór zatytułowany Synu w wersji akustycznej z lasu.

0: teraz będzie jeden z, przynajmniej moich ulubionych, no jeden z wielu moich ulubionych, bo wiadomo, że tych moich ulubionych jest całe miliony wykonawców, a mówię tutaj o polskim wykonawcy, który nazywa się Skubas i...
1: Czy zauważyłeś, że tak dzisiaj dużo gramy po polsku?
0: Może dlatego, że w tej polskiej muzyce ten folk nagle odgrywa jakąś poważną rolę i wielu jest wykonawców, którzy taką muzykę wykonują.
1: Tak mi się wydaje, że to jest jedna z naszych audycji najbardziej polskich w ogóle ever.
0: Generalnie, jeżeli chodzi o Polskę, to taka melancholijność, smutne, wolne piosenki sprawdzają się doskonale. Skubas wydał w zeszłym roku swoją nową płytę, długo oczekiwaną. No i to jest jeden z tych przykładów, kiedy rzeczywistość może w sposób bezpośredni odebrać wystarczająco silny odbiór danych wydawnictw. Piosenka z ostatniej płyty Skubasa nosi tytuł Szklane miesiące.

Teraz będzie nieoczywiście, dlatego że będzie znowu polska artystka, ale za to po angielsku, czyli Julia Pietrucha. I nowa aranżacja jej piosenki Growl It, która pochodzi z płyty Folk It Tour i na której grała też między innymi Marta Zalewska, którą serdecznie pozdrawiamy. Julia Pietrucha.

0: the bone.
1: Kolejnym wykonawcą w dzisiejszej audycji będzie, no, znany Państwu, mam nadzieję, Sean Rowe.
2: Na pewno znany z naszych audycji, bo już go prezentowaliśmy kiedyś.
1: Facet o kompletnie niepowtarzalnym głosie. To będzie taki troszeczkę wyjątek z jego twórczości, bo Sean Rowe zazwyczaj nagrywa płyty w ten sposób, że 80% materiału na płycie to są głównie piosenki z towarzyszeniem gitary i kompletny minimalizm, ale wszystkie single okraszone są zawsze dużym aranżem i takim, że tak powiem, powodującym to, że większość piosenek powoduje drganie przynajmniej mojego ciała. Tutaj ostatni singiel Seana Rowe'a, który pojawił się w styczniu 2021 roku. Piosenka nosi tytuł Fire and Brimstone.

0: Jak powiedziałeś, że facet o niepowtarzalnym głosie, to myślałam, że powiesz, że facet o niepowtarzalnej brodzie.
1: Brodzie również. I jeżeli będziecie Państwo mieli ochotę sprawdzić, co tam Sean Rowe wyrabia aktualnie, to znamienite jest to, że od ponad roku co tydzień w niedzielę Sean Rowe występuje w koncertach domowych, które streamuje bezpośrednio ze swojego domu. I co należy tutaj dostrzec, to to, że właściwie każdy z tych koncertów jest, no, przynajmniej pod względem repertuarowym, zupełnie inny.
0: Zupełnie zaskakująco wracamy znowu do naszego rodzimego kraju, a tam młodzież, proszę państwa, 20-letnia Patrycja Wolska, występująca jako Wolska po prostu, która właśnie wydała drugi singiel noszący tytuł Kaput. Ona bardziej romansuje z takim alternatywnym popem, ale też wydaje mi się, że ma w sobie taką folkową energię i właśnie dlatego postanowiłam Państwu ją zaprezentować. Dodatkowo słyszałam z nią niedawno wywiad i mówiła o tym, że wszyscy jej mówią, że jest jeszcze taka młoda i nic nie wie, a z kolei chwilę przed nią mówiła w wywiadzie druga artystka, jej równolatka, która z kolei mówiła, że o, że jakby chciała zrobić wielką karierę, to już jest za późno, że powinna była wcześniej. I tak sobie pomyślałam, że ciężko być dziewczyną w dzisiejszych czasach. Także posłuchajmy z życzliwością Wolskiej Kaput.
2: Grawitacja przyciąga za mocno, przyciąga za mocno kąciki moich ust. Opadają tuż za łzami, tuż za łzami, naciskając lekko spód.

0: nadziei mój gruz.
1: No a teraz przechodzimy do artysty, o którym wspomniałem na samym początku i na razie nie powiem, kto to jest, o czym śpiewa i na czym gra, ale posłuchajcie Państwo i powiemy więcej zaraz po piosence.
2: Co dzień chmury zwiedza moja głowa, sami specjaliści w nowomowach, tyle to razy pisałem od nowa.

0: No, nie wiem jak Państwu, ale ten kawałek bardzo mocno kojarzy mi się z folkiem, przede wszystkim przez wyrazowość, przez instrumentację. No, jeżeli chodzi o tekst, może trochę mniej, ale jednak ten folkowy minimalizm i zaśpiew u tego artysty występuje. Żeby w końcu zdradzić, kimże jest ten wykonawca, to jest to jeden z aktualnie najbardziej popularnych raperów wśród młodzieży, taki w przedziale od 13 do 20 roku życia. I ten wykonawca nazywa się Sobel, a piosenka nosiła tytuł Każdego dnia. No, nie wiem, co ty myślisz, ale jeżeli piosenki tego gościa są na pierwszym miejscu listy na czasie YouTube'owej, to wydaje mi się, że o czymś to świadczy i taka potrzeba takiej muzyki gdzieś tam w młodych Polkach i Polakach istnieje.
1: Ja się zawsze cieszę, kiedy jakiś młody artysta przemyca do muzyki popularnej elementy żywej muzyki, czy to folku, czy rocka, czy bluesa, bo to zawsze jest jakimś dobrym sygnałem i zazwyczaj sprawia, że ta muzyka się rozwija. Teraz będzie utwór z najbardziej folkowego filmu, jaki widziałam w życiu, no może poza filmem braci Coen, Inside Llewelyn Davis, czyli z filmu Once, który bardzo lubię i ogromnym sentymentem go darzę. I też uwielbiam głos Glenna Hansarda, bo jest, nie wiem, ma w sobie jakieś takie ciepło i tak jakoś mnie uspokaja. I myślę, że to będzie doskonały numer na optymistyczne, jak zawsze, zakończenie naszej audycji.
0: Chciałem tylko dodać, że tenże film, do którego bardzo często wracamy, to jest akurat taki film, do którego ścieżkę słysząc rozpłakuje się właściwie natychmiast i łzy ciekną jak grochy.
1: Ale ten utwór akurat nie jest taki bardziej z tych poprawiających nastrój niż wzruszających.
0: I tym optymistycznym jakże akcentem żegnamy się z Państwem. Piosenki specjalnie dla Państwa, jak zwykle, z dziką przyjemnością prezentowali
1: Kurecka
0: i Sosnowski. Do
1: do
0: usłyszenia.
1: usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Ligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: I to jest rzeczywiście bielszy odcień bluesa. W bielszym odcieniu bluesa, jak to wskazuje wieloletnia tradycja, głos słychać ludzki, ten głos należy do mnie, Jan Chojnacki. Witam słuchaczki i słuchaczy, patronki i patronów. Spotykam się od czasu do czasu z takim zastrzeżeniem, że za często witam patronki i patronów, ale jakżeż nie witać patronki i patronów, jeżeli właśnie dzięki nim funkcjonuje to radio. No więc proszę wybaczyć, że tak często to czynię, ale czuję się zobowiązany i wdzięczny. Wdzięczny także czuję się niektórym artystom, których muzyka przez wiele, wiele lat ogarniała mnie i pozwalała na fantastyczne przeżycia. Do takich artystów należy Tommy Castro, którego poznałem osobiście w 1995 roku, a który, jak się okazuje, w roku 2022 wreszcie okazał się być jednym z najatrakcyjniejszych wykonawców bluesa w Ameryce. Dlaczego tak uważam? O tym za chwilę, a teraz proszę posłuchać piosenki. Nosi ona tytuł Somewhere i pochodzi z wydanej w 2021 roku płyty Tommy'ego Castro zatytułowanej Tommy Castro Presents A Bluesman Came to Town. Somewhere.

Ta piosenka została wyróżniona przez The Blues Foundation, czyli przez to zacne grono, które co roku obraduje, żeby wyróżnić znaczące postaci, znaczące zespoły i znaczące zjawiska muzyczne z lata ubiegłego. To grono uznało, że Tommy Castro i jego pieśń zatytułowana Somewhere została nominowana do tytułu piosenki roku, obok czterech innych piosenek, ale w przypadku Tommy'ego Castro niezwykłe jest to, że poza tą jedną nominacją tyczącą Song of the Year ma jeszcze nominacji 5. Ma szansę być uznanym Entertainer of the Year, również wspomniany wcześniej album może zostać uznany albumem roku. Jego zespół, czyli Tommy Castro and the Painkillers, może zostać uznany zespołem roku. Dodatkowo jeszcze ten sam album może zostać uznany za najlepszy współczesny bluesowy album roku. I wreszcie sam Tommy Castro może stać się bluesrockowym artystą roku. No więc zachwycony tymi wszystkimi wyróżnieniami, pomyślałem sobie, że należałoby Tommy'emu Castro oddać też należną mu cześć w pierwszym odcieniu bluesa. A dodatkowo jeszcze wiąże z nim różne bardzo sentymentalne, dla mnie istotne wspomnienia. I tę audycję wypełnię nagraniami Tommy'ego Castro, przy czym nie będą to chronologicznie ustawione nagrania z jego dyskografii, ale raczej będą to nagrania, w których występuje on jako artysta towarzyszący lub współpracujący z innymi swoimi bluesowymi przyjaciółmi. Pierwsze nagrania Tommy'ego Castro, które ja znam, pochodzą z 1993 roku. Tommy nie był wówczas nastolatkiem, tylko już całkiem dojrzałym mężczyzną, no ale wcześniej raczej dawał znać swoją gitarą, mniej głosem w zespołach, których nie był liderem. A w 1993 roku ukazał się album firmowany przez trzy nazwiska: Johnny Nitro, Kevin Russell i właśnie Tommy Castro. Ta trójka nagrała płytę zatytułowaną San Francisco Blues Guitar Summit Volume 3. Johnny Nitro i Kevin Russell to trochę starsi od Tommy'ego znakomici gitarzyści, specjalizujący się w takim ostrym rock bluesowym graniu. I właśnie z tego albumu San Francisco Blues Guitar Summit teraz przypomnimy jedno z pierwszych nagrań Tommy'ego Castro, w którym jego nazwisko występuje już jako istotny element komercyjny. Tytuł tego nagrania: You Know I Love You.

tym samym 1993 roku ukazał się pierwszy solowy album Tomiego Castro i jego zespołu, czyli tak naprawdę firmował tę płytę zespół Tommy Castro Band. Płyta nosiła tytuł No Fooling i została zarejestrowana na żywo w zacnym bardzo klubie w San Francisco o nazwie Saloon, w którym występowali w latach 90. różni znakomici blues rockowi muzycy. Oto Tommy Castro Band w nagraniu All Night Long.

I udało mi się nawiązać kontakt z wcześniej poznanym na festiwalu Rawa Blues Edem Chmielewskim, Edwardem Chmielewskim po polsku, szefem wytwórni Blind Pig, który zaprosił mnie na koncert wschodzącego artysty, z którym jego firma Blind Pig właśnie podpisała kontrakt nagraniowy. Tym artystą był Tommy Castro. No i udaliśmy się właśnie do owego saloon, w którym Tommy Castro miał bawić nas swoją muzyką. Na pełny koncert zespołu Tommy'ego Castro przyszło nam czekać ponad półtorej godziny. Okazało się bowiem, że perkusista, który zmierzał na ten koncert z sąsiedniego Oakland, miał po drodze wypadek, czyli złapał gumę. Jakoś nie mógł sobie z tym specjalnie poradzić i bardzo się spóźniał na koncert. Tommy Castro postanowił wypełnić ten czas oczekiwania solowym recitalem, który wypełnił bluesowymi i rock'n'rollowymi, w zasadzie bardziej rock'n'rollowymi standardami, czyli on sam ze swoją elektryczną gitarą. I było to zupełnie niesłychane półtorej godziny, bowiem okazało się, że Tony Castro, poza tym, że świetnie gra i świetnie śpiewa, to jest też wspaniałym tak zwanym entertainerem, bo bawił z publiczność oczekującą na przyjazd perkusisty nie tylko muzyką, ale i opowiadanymi anegdotami. Nie wiem, czy może to tak wynika ze wspomnień, ale nie wiem, czy nie bardziej zapamiętałem owych 90 minut w jego solowym wykonaniu niż całego koncertu. Tak czy owak przedstawił wówczas już zespołem repertuar ze swojej pierwszej płyty nagranej dla wytwórni Blind Pig, a płyta ta nosiła tytuł Exception to the Rule i oto właśnie tytułowe nagranie z tego albumu.

Tak jak już wspominałem, w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa nie będziemy śledzić dalszych losów nagraniowych Tomiego Castro i jego zespołu, tylko żeby uatrakcyjnić troszkę tę narrację, postanowiłem prześledzić jego współpracę z innymi artystami na przestrzeni ostatnich prawie 30 lat. I tak oto w 1998 roku w tym samym saloon, w tym samym lokalu, w którym miałem okazję go słuchać, nagrano też prawie na żywo płytę artystki o imieniu Kathy, o nazwisku Lemons, i ona właśnie zaprosiła do nagrania Tomiego Castro. Z tej płytki chciałbym teraz przedstawić Państwu utwór będący kompozycją Tomiego Castro, zatytułowany Taking a Train.

W 2003 roku ukazał się album o tytule Wanted, czyli Poszukiwani, Triple Trouble. Okładka wyglądała jak taki typowy dosyć list gończy, na którym są odwzorowane podobizny trzech mężczyzn. Dodatkowo jeszcze jest uwidoczniona kwota nagrody, jaką może otrzymać ktoś, kto ich wyda odpowiednim służbom. No a ci trzej na zdjęciach to artyści związani z bluesrockowym graniem, czyli Jimmy Hall, Lloyd Jones i właśnie Tommy Castro. Do tego jeszcze atrakcja zupełnie niezwykła, czyli towarzyszący im zespół podstawowy w składzie Reese Winans, Hammond B3, Tommy Shannon, gitara basowa i Chris Layton, perkusja, czyli fantastyczna sekcja klawiszowo-rytmiczna, która przecież przez wiele lat towarzyszyła Stevie'emu Rayowi Vaughanowi. Reese Winans, Tommy Shannon and Chris Layton oraz trzej panowie, o których wcześniej wspomniałem. To płyta bardzo atrakcyjnie brzmiąca, ale nagrana jak gdyby troszkę w pośpiechu i chyba pozbawiona odpowiedniej promocji, a szkoda, bo jest tutaj 11 znakomitych numerów, z których na tę okoliczność wybrałem kompozycję Tommy'ego Castro zatytułowaną Whole Lotta Soul.

jednym z najbliższych duchowo gitarzystów bluesowych był i jest dla Tommy'ego Castro Elvin Bishop. On też od czasu do czasu uczestniczy w słynnych rejsach po Morzach Karaibskich, które są współorganizowane przez Tommy'ego Castro pod hasłem The Legendary Rhythm and Blues Cruise. W 2008 roku ukazał się album Elvina Bishopa zatytułowany Blues Rolls On i na tej płycie Tommy Castro zagrał wspólnie z Elvinem Yonder's Wall.

Także damy bluesa amerykańskiego ubiegają się od czasu do czasu o współpracę z Tomim Castro. Za chwilę usłyszą Państwo utwór zatytułowany Love and Attention, w którym gitara Tomiego Castro towarzyszy zespołowi Diany Bogart, znakomitej saksofonistki, która zaprosiła Tomiego Castro do nagrania albumu 11 Hour w 2009 roku. Oto Diana Bogart i Tommy Castro, Love and Attention.

Wspomniałem już o owych rejsach bluesowych, które są organizowane na luksusowych statkach krążących po Morzach Karaibskich, a największą atrakcją tych rejsów są właśnie bluesowe koncerty. Wiodącą rolę w wielu z nich wiedzie Tommy Castro. Są one także uwieczniane w postaci pełnych relacji na płytach. I tak oto w 2011 roku ukazał się album zatytułowany Tommy Castro Presents The Legendary Rhythm and Blues Review. I jest to wierny zapis świetnych żywiołowych koncertów realizowanych właśnie na statku podczas takiego rejsu. W roli głównej Tommy Castro, a wśród zaproszonych gości wiele znakomitości. Michael Burks, już nieżyjący, Rick Estrin, Theodis Ailey, no ale są także kobiety. Proszę posłuchać fragmentów dwóch wspaniałych koncertów żywiołowych wykonawczyń bluesa, czyli Genevieve Magnus i Sister Monique Parker. W obu tych nagraniach usłyszymy także Tommy'ego Castro. Genevieve Magnus wykona utwór zatytułowany Thing, a Sister Monique Parker Never Say Never.

0: Thank you.
1: Give it up for Sister Monica. That's the blues right there.
0: Thank you.
2: Jeszcze dwa przykłady wspaniałej współpracy Tomiego Castro z kobietą bluesa. Tym razem mowa o Tashi Taylor. W 2014 roku Tommy Castro zaprosił Tashę do nagrania swojego albumu The Devil You Know, a dwa lata później Tasha Taylor odwzajemniła mu się i zaprosiła Tomiego Castro do studia i wspólnie zrealizowali album zatytułowany Honey for the Biscuit. Oto Tasha i Tommy w nagraniach The Whale Have Swallowed Me oraz Same Old Thing.

Kończymy prezentację nagrań Tomiego Castro, artysty, który wreszcie doczekał się uznania należnego mu przez The Blues Foundation. Przyjaciel Tomiego, Mike Zito, wymyślił w 2019 roku album poświęcony twórczości Chucka Berry'ego. Prosty tytuł tej płyty, Rock and Roll, a Tribute to Chuck Berry. Mike Zito zaprosił do nagrania tej płyty wielu znakomitych artystów z okolic rocka i bluesa. Wśród nich znalazł się także i Tommy Castro. I oto Mike Zito i Tommy Castro w nagraniu Reeling and Rocking, które kończy to wydanie pierwszego odcienia bluesa, w którym jak zawsze przez radio przemawiał do patronek i patronów, słuchaczek i słuchaczy, Jan Chojnacki.

Nocą dbaj o miłość, miłość to, to kruchy kwiat. Nozią w środku serca, grzeją swoim ciałem, miłość to, powiotki kwiat. Kwitnie tylko wtedy, kwitnie, kiedy jesteś ze mną,

przed snem dbaj o miłość. We śnie dbaj o miłość. Miłość to wątły kwiat. Płatki możesz zważyć twoim zimnym wzrokiem. Miłość to kruchy

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: W bielszym odcieniu bluesa wita Jan Chojnacki. Poruszony informacją, że 6 lipca 2020 roku odszedł na zawsze z tego świata Charlie Daniels, postanowiłem całą tę audycję poświęcić jego muzyce.

Devil Went Down to Georgia, wielki przebój The Charlie Daniels Band z 1979 roku, czołówka list przebojów, także nagroda Grammy za najlepsze wykonanie wokalne muzyki country. Z całą pewnością Devil Went to Georgia to największy i można powiedzieć, że w zasadzie jedyny wielki przebój Charlie'ego Danielsa, ale jego zasługi dla muzyki amerykańskiej, zwłaszcza tej muzyki z południa, Southern Rocka, jego zasługi są nie do przecenienia.

wspomnienia. Jako jednemu z nielicznych muzyków sesyjnych, Charlie Daniels zdołał osiągnąć coś jednak na kształt statusu supergwiazdy, bo przecież i występował na Super Bowls, i grał w Białym Domu, i otrzymywał najwyższe wyróżnienia, oczywiście w swoim gatunku. Został wprowadzony do Grand Ole Opry i został wprowadzony do Country Music Hall of Fame. Odszedł w wieku 83 lat, pozostawiając po sobie dziesiątki wspaniałych nagrań, a jego kariera zaczęła się tak naprawdę pod koniec lat 60., kiedy to opiekun jego i przyjaciel Bob Johnston, znakomity i znany producent, wprowadził go w krąg muzyki Boba Dylana.

Layla Delay z albumu Nashville Skyline i Wigwam z płyty Self Portrait. Na przełomie lat 60. i 70. w ten oto sposób wchodził Charlie Daniels za pośrednictwem Boba Johnstona w świat wielkiej muzyki w Nashville. W tych nagraniach z Dylanem towarzyszył Bobowi głównie na basie, czasami na gitarze. Także w tym samym czasie uczestniczył jako skrzypek sesyjny w nagraniach wielu innych znakomitości tamtego czasu. Jak chociażby nagrywał i koncertował z Leonardem Cohenem, no a także z Ringo Starrem.

0: Charlie Daniels urodził się w północnej Karolinie, ale całe swoje życie artystyczne związał z Tennessee. Stąd też wywodzi się jego idea corocznych imprez artystycznych związanych z tym stanem i z muzyką, która w tym stanie rozwija się w sposób najbardziej kwitnący. Stan Tennessee ma przydomek Volunteer State, stąd nazwa cyklu tych imprez The Volunteer Jam. Po raz pierwszy Charlie Daniels i jego zespół zorganizowali taki Volunteer Jam w 1974 roku. I do 1996 zorganizowano 16 tego typu przedsięwzięć. Potem była przerwa, a w XXI wieku po 2014 roku wznowiono organizację koncertów, dzięki czemu publiczność mogła przez te kilkadziesiąt lat na żywo uczestniczyć w kontakcie z tak znakomitymi wykonawcami jak The Allman Brothers Band, Lynyrd Skynyrd, Molly Hatchett, Wet Willie, Tammy Wynette, B.B. King, Little Richard, Chris Christopherson, no i tak dalej, i tak dalej. Ja z tego bogactwa wybrałem dwa nagrania. Jedno z udziałem Teda Nugenta, który wykona żywiołowo słynne Carol Chucka Berry'ego, oczywiście w towarzystwie muzyków Charlie'ego Danielsa, a następnie piękny Down Home Blues, w którym główną rolę odgrywa Papa John Creech. Dwa nagrania z Volunteer Jam, numer 4 z 1978 roku.
1: We'd like to present you to a fatter here that we just met for the first time this weekend. He's one hell of a fine guy, even wears a cowboy hat. This is Ted Nugent.
2: So there I was just at home kind of hanging out, you know what I mean? And I said, Johnny, do they rock and roll when you volunteer?

Charlie Daniels podziwiał też gitarową maestrię Stevie'ego Raya Vaughana. Dzielił też przyjaźń z tym muzykiem i oczywiście dzielił też smutek całego świata po odejściu Stevie'ego Raya Vaughana. W 1997 roku The Charlie Daniels Band nagrali album zatytułowany Blues Head. Charlie w całości zadedykował wszystkie nagrania z tej płyty właśnie Stevie'emu. Do tego dołączył zresztą swoje wyznanie miłości i podziwu dla SRV. Napisał m.in. Był kimś zupełnie niezwykłym i świat nigdy nie zapomni tego serdecznego chłopaka z Dallas i tego gorącego bluesowego płomienia, który on zapalił. Z albumu Blues Head posłuchajmy Hard-Headed Woman. To utwór zadedykowany pamięci Stevie'ego Raya Vaughana. The Charlie Daniels Band.

Charlie Daniels znany był też ze swojego zaangażowania w bieżącą politykę amerykańską. Nie krył się ze swoim prawicowym spojrzeniem na rzeczywistość, prawicowo-patriotycznym należałoby dodać. W swoim repertuarze miał sporo własnych utworów poświęconych właśnie tematyce patriotycznej. W 2010 roku zebrał 15 pieśni patriotycznych i pomieścił je na płycie zatytułowanej Land That I Love. Oto dwa nagrania z tego albumu świadczące o owym patriotycznym zaangażowaniu Charlie'ego Danielsa. Still in Saigon i Iraq Blues.

Po 45 latach, od pierwszego kontaktu z Bobem Dylanem i od nagrań wspólnych, Charlie Daniels powrócił do repertuaru Dylanowego i w 2014 roku opublikował album zatytułowany Off the Grid, Doing It Dylan. Płyta zawiera 10 kompozycji Boba Dylana, oczywiście we własnych aranżacjach współczesnych Charlie'ego Danielsa. Z tego albumu wybrałem kołyszącą wersję Gotta Serve Somebody. Charlie Daniels Band w hołdzie Bobowi Dylanowi.

Na zakończenie muzycznego wspomnienia Charlie'ego Danielsa i jego muzyki nagranie jeszcze raz nawiązujące do pamięci o Stevie'm Rayu Vaughanie. Utwór nosi tytuł Jamming for Stevie. Charlie'emu Danielsowi towarzyszy tu także gigant muzyki country Brad Paisley. To jest dla mnie taka kwintesencja southern rockowego, jamowego grania. Z tymi dialogami gitarowymi i z tym pulsem tak charakterystycznym dla muzyki amerykańskiego południa. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. Siostry i bracia, pamiętajcie o Charlie'm Danielsie.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: To wydanie bielszego odcienia bluesa będzie absolutnie niezwykłe, inne od wszystkich dotychczasowych. No i tak to się kiedyś musiało stać po tych 45 latach. Ale proszę się nie obawiać, to nie oznacza, że z czymś się rozstajemy, z czymś się żegnamy. Nie. Wyjaśnię, o co chodzi. 26 sierpnia 2020 roku, w 77. rocznicę urodzin Tadeusza Nalepy, wymyśliłem sobie audycję dla Radia Nowy Świat, w której przez godzinę prezentowałem nagrania Tadeusza Nalepy i łączyłem to moimi o Tadeuszu wspomnieniami. Odsłuchałem tę audycję kilka godzin potem i muszę Państwu powiedzieć, że wzruszyłem się. Oczywiście nie moimi zapowiedziami, ale tym, jak ta muzyka ciągle pięknie porusza i wzrusza. No i właśnie, raz jeszcze powiem, wzruszyłem się. I pomyślałem sobie, że może to jest właśnie ten moment, w którym dobrze byłoby posłuchać przez godzinę muzyki Tadeusza Nalepy bez żadnego gadania. Ot tak, żeby wejść w jego muzyczny świat i żeby wspomnieć go jako tego naszego bluesowego przewodnika. No i tak to dzisiaj będzie. Będzie ponad 60 minut z muzyką Tadeusza Nalepy. Będzie to taka podróż w czasie przez lata i różne okresy jego działalności. Ale nie będę ani zapowiadał, jakie tytuły, ani opowiadał o tym, co, gdzie, kiedy, dlaczego i jak pięknie było, bo ta muzyka obroni się sama. Także, bracia i siostry, wzruszmy się razem i wspominajmy Tadeusza Nalepę.

kładę szulę jej ciało, skradam się do jej ust. Wiem, że to jeszcze za mało.

0: Dziękuję.
1: Radio Baobab.

Smart.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Muszę Państwu się przyznać, że ta forma audycji Bielszy odcień bluesa jest moją ulubioną. A to głównie dlatego, że powstaje w takiej audycji bardzo urozmaicony repertuar, to po pierwsze, a po drugie, że no, tutaj przyznam się, że nie muszę wysilać mojego intelektu i mojej już nieco zaniedbanej pamięci i nie muszę samodzielnie układać programu. A więc zapewne już się Państwo domyślają, że ten Bielszy odcień bluesa jest dziełem kogoś z naszych słuchaczy, czyli należą się fanfary dla patrona.

Fanfary dla patrona. Tu w zasadzie mogłyby być podwójne czy potrójne fanfary, bo autorem tego zestawu jest Andrzej Marchewicz, nasz zasłużony patron i słuchacz, który niejednokrotnie już przykładał się do ułożenia programu tej audycji. No, tym razem napisał, że inspiracją do jego pomysłu stały się solówki gitarowe. I na co szczególnie zwraca uwagę, że nie może słuchać solówek, które nijak mają się do koncepcji utworu. Bardzo słuszna uwaga. Przyjemność sprawiają panu Andrzejowi solówki, które są jakby kontynuacją linii melodycznej utworu. No i sądzi, że po wysłuchaniu jego zestawu będziemy wiedzieli, co chce przez to wyrazić i o co mu w tym jego zamyśle chodzi. Jestem przekonany, że tak będzie. I rozpoczynamy. Lata temu, pisze pan Andrzej, usłyszałem ten utwór w wykonaniu jednego z najlepszych gitarzystów wszechczasów. A ten utwór to Crossroads w wykonaniu grupy Cream z albumu Wheels of Fire.

0: Thank Eric you. Clapton, please,
1: the vocal.
2: Po wysłuchaniu Crossroads z Wheels of Fire pan Andrzej zrozumiał, co w nim go zauroczyło. Ten niesamowity gitarowy riff, który nie przeszkadza w słuchaniu utworu, tylko podkreśla jego myśl przewodnią i jest jej kontynuacją. No i w kolejnych utworach Andrzej chciałby to potwierdzić. Tak chociażby jak i w tym, nieco krótszym i nieco mniej może dynamicznym, ale jakżeż przekonującym. J.J. Cale, utwór nosi tytuł Guitar Man z albumu This Town.

I znowu przywołuję tutaj opis Andrzeja Marchewicza, autora zestawu tej audycji. Pisze Andrzej, że kolejna solówka, która nie przeszkadza w słuchaniu utworu, tylko potwierdza jego klimat. To jest solówka, którą zagrał Coco Montoya w utworze Mail Order Mystics zamieszczonym na płycie Johna Mayela zatytułowanej Wake Up Call.

Kolejne nagranie, jak sam pan Andrzej pisze, jest dla niego trochę zaskakujące, bo w zasadzie nie spodziewałby się, żeby taka ciekawa i ciepła solówka zaistniała na nagraniu grupy ZZ Top. A okazuje się, że to możliwe. Oto Over You z płyty La Futura.

A teraz, jak pisze pan Andrzej, wykonawca, którego solówki współgrają z klimatem utworów niemal doskonale, to Snowy White. Usłyszymy go w utworze Why Do You Still Have the Blues z płyty The Situation.

Kolejny przykład na potwierdzenie idei pana Andrzeja pochodzi z albumu brytyjskiego zespołu King King. Płyta nosi tytuł Standing in the Shadows, a utwór Coming Home. Kolejny przykład na potwierdzenie idei pana Andrzeja pochodzi z albumu brytyjskiego zespołu King King. Płyta nosi tytuł Standing in the Shadows, a utwór Coming Home.

No i dochodzimy do momentu, w którym Andrzej objawia coś bardzo osobistego, bo pisze: ta solówka spowodowała, że zdecydowałem się na propozycję tej audycji. No i do tego jeszcze ten bas, czyli współgranie instrumentów Alvina Lee i Leo Lyonsa. A chodzi o utwór 50,000 Miles Beneath My Brain zespołu 10 Years After z albumu Cricklewood Green. Następne nagranie, jak twierdzi pan Andrzej, nie wymaga komentarza, bo to jest Jeff Beck. A chodzi o Jeff's Blues, jego popisowy numer z okresu współpracy The Yardbirds.

Okazuje się, że takie pełne dynamizmu solówki towarzyszące stylistyce shuffle też mogą przemawiać do wyobraźni Andrzeja Marchewicza, naszego patrona. Bardzo ciekawa solówka, jak pisze w swoim liście do mnie, wykonana przez Magica Slima w utworze Jealous Man. Ja pamiętam też koncertowe wykonanie tego właśnie utworu przez Magic Slima na festiwalu Rava Blues.

Peter Green. To według Andrzeja kwintesencja gry na gitarze. I tego można słuchać i słuchać. A dla potwierdzenia tych słów pan Andrzej proponuje nagranie Slabo Day Petera Greena z płyty Blues by Green.

Przenosimy się teraz w nieco inne rejony i będzie to Latin Blues, czyli specjalność Javiera Vargasa. Z płyty zatytułowanej Texas Tango usłyszymy Ain't Got Nowhere to Go.

I na koniec, bo zbliżamy się już do końca tej audycji, proponuje pan Andrzej podsumowanie wspaniałych solówek i tym podsumowaniem będzie coś, co zagrał Eric Clapton w utworze Comeback Baby z płyty Reptile.

0: Have mercy.
1: Słuchaliśmy razem z Państwem wyboru Andrzeja Marchewicza, naszego wspaniałego patrona i słuchacza, a ja na koniec już absolutnie chciałbym dorzucić moją ukochaną solówkę gitarową. Trwa ona zaledwie 20 sekund. Rozpoczyna się mniej więcej w 68 sekund od początku tego nagrania. A jest to nagranie Stevie'ego Raya Vaughana zatytułowane The House is Rocking. Jakżeż krótkie, jakżeż konkretne i jakżeż dopasowane do koncepcji utworu. Stevie Ray Vaughan to był pierwszy odcień bluesa, którego program przygotował Andrzej Marchewicz. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Nagwizdał nam Taj Mahal. Nagwizdał, właśnie, to takie troszkę pejoratywne, można powiedzieć, określenie, bo nagwizdać można komuś wtedy, kiedy albo się go troszeczkę, za przeproszeniem, olewa, no albo on jest w ogóle bez znaczenia i nic nam nie może zrobić, prawda? Natomiast samo gwizdanie z zasady swojej, tak mi się przynajmniej wydaje, jest oznaką dobrego nastroju. Albo porannego, to zwłaszcza tyczy panów, którzy przy goleniu gwizdzą. No albo wtedy, kiedy uda się nam na przykład trafić kulką papierową do kosza, albo rano podciągnąć nie raz, ale dwa na drążku, no czy też uzyskać łaskawe spojrzenie pięknej damy lub pięknego mężczyzny, w zależności od tego, co kto uważa. Wtedy sobie możemy pogwizdać, czy zagwizdać radośnie. No a artyści? Artyści również wykorzystują gwizd czy gwizdanie jako środek ekspresji, środek wyrazu. W różnych zresztą czasach różnie z tym bywało i różne są konfiguracje owego gwizdania. A więc tytuł tej audycji, czyli dwóch najbliższych godzin, to gwiazdy i gwizdy. Różne gwiazdy po prostu będą nam przez dwie godziny gwizdać. Gwizdał Taj Mahal na początek, Ain't Gwine Whistle Dixie, a teraz wystąpi jeden z najsłynniejszych pianistów boogie-woogie w historii, czyli Medlax Lewis, który wygwizdał kiedyś blues, zatytułował go zresztą prosto Whistling Blues, i ten blues otworzy mały pasażyk muzyczny poświęcony Lewisowi, bo potem on jeszcze zagra, niekoniecznie już gwizdząc How Long Blues, i na koniec Boogie Woogie Prayer. Proszę nie regulować odbiorników, ani nie stosować siekiery wobec komputera, bo to są bardzo stare nagrania i dlatego troszkę trzeszczą. Medlax Lewis, Whistling Blues.

Pierwszą gwiazdą audycji Gwiazdy i Gwizdy był Mad Lax Lewis, pianista Boogie. Kolejną gwiazdą będzie również pianista, ale już nie tak jednoznaczny, bo używano wielu określeń dla twórczości profesora Longhaira, bo o nim mowa, ale najtrafniejsze wydaje się to, że on po prostu łączył w swojej sztuce pianistycznej wszystko to, co było żywe w tym miejscu, w którym tworzył, a tworzył w Luizjanie, a najbardziej w Nowym Orleanie. Mamba, rumba, blues, rock, trochę klasyki, to wszystko profesor pięknie stapiał w swojej muzyce. No a do tego, jak twierdzi dr John, profesor Longhair był pierwszym artystą, który zastosował w swojej muzyce funk, pewnie nawet nie wiedząc, że to robi. W każdym razie dr John, który jest niewątpliwie autorytetem w tej sprawie, tak twierdzi. Profesor Longhair był pierwszym muzykiem, który w swojej muzyce wykorzystywał elementy funka. Profesor, poza tym, że grał na fortepianie i śpiewał, od czasu do czasu gwizdał. I za chwileczkę pięknie nam zagwizda jeden z największych standardów muzyki nowoorleańskiej, Big Chief. I za chwileczkę potem do tego dorzuci jeszcze Crawfish Fiesta. Profesor Longhair.

ten historyczny rzut oka i ucha na gwizdanie w muzyce rozrywkowej rozpoczęliśmy od głębokiej historii, czyli od lat 30., kiedy to grał i gwizdał Merlax Lewis, i 50., kiedy profesor Longhair zdobywał sobie sławę w Nowym Orleanie. Też w latach 50. oczywiście zaczął się rozwijać rock and roll. I tutaj, no, już nie tak oczywiście, udało mi się znaleźć ledwie jedno nagranie, w którym gwizdanie ma jakieś konkretne znaczenie. A to konkretne znaczenie konkretnie występuje w nagraniu Larry'ego Williamsa zatytułowanym Bunny Ma Runny.

Głęboka historyczna analiza gwizdania i jego znaczenia w codzienności człowieczej doprowadziła mnie do wniosku, że skoro gwizdanie zazwyczaj jest oznaką dobrego humoru, no to dlatego gwizdzemy również wtedy, kiedy porozumiewamy się z naszym najlepszym przyjacielem, czyli z psem, prawda? No na pieska, czy do pieska się gwizdzę. Pewnie dlatego, że te częstotliwości jakoś piesku, czy pieskowi konkretnie, dobrze robią i odpowiadają. Skoro już o piesku mowa, to połączmy ten wątek psi z wątkiem muzycznym i pewna oczywistość się nasuwa w tej sprawie, czyli Walking the Dog i Rufus Thomas, czyli kompozytor tej właśnie pieśni. I rzeczywiście nie dość, że ją skomponował, że zaśpiewał, że nagrał, no to jeszcze podczas tego nagrania gwizdał. Do tego dołączymy jeszcze jeden utwór Rufusa poświęcony tematyce zwierzęcej, a konkretnie kurczęcej, Do the Funky Chicken. Dwa razy Rufus Thomas.

Jest też w historii rock'n'rolla artysta, który gwizdaniu zawdzięcza wszystko, co osiągnął w swojej karierze. Mowa o artyście o nazwisku Guy Mitchell, chociaż z domu był Czernik, a rodzice byli Chorwatami, to jednak urodzony w Detroit, był artystą czysto amerykańskim. W 1956 roku jego singiel Singin' Blues był 10 tygodni na pierwszym miejscu na liście amerykańskiej. A piosenka w dużej mierze zawdzięczała ten niezwykły sukces temu, że Guy cudnie gwizdał. I gwizdał też bluesa. Potem jeszcze próbował wielokrotnie powtórzyć ten patent. Tak między innymi stało się w kolejnym singlu, też zresztą bardzo wysoko na listach umieszczonym, Knee Deep in the Blues. No to posłuchajmy, jak historycznie w latach 50. gwizdał dla sukcesu Guy

Guy Mitchell, artysta, który dosłownie wygwizdał sobie sukces. Byli też i tacy, którzy sukces zawdzięczali zupełnie czemu innemu, ale w swoich najsłynniejszych piosenkach, największych hitach właśnie wykorzystali gwizdanie, które być może też sprawiło, że te piosenki zyskały jakiegoś niezwykłego waloru. Żeby tę piękną tezę udokumentować, zaprezentuję za chwilę słuchaczom Radia Baobab dwa wielkie przeboje z przeszłości. Pata Boone'a, Love Letters in the Sand, i Otisa Reddinga, Sitting on the Dock of the Bay. Proszę zwrócić uwagę, że choć to gwizdanie w obu tych nagraniach jest nieco w tle, to jednak bez gwizdania żadna z tych piosenek nie byłaby tym, czym była.

pomyślałem sobie, że teza, iż gwizdanie może przyczynić się do sukcesu nagrania, wymaga jeszcze pogłębienia uzasadnienia. I tym pogłębieniem będzie prezentacja bloku trzech pieśni, również dosyć historycznych z przeszłości, w których artyści wiodący gwizdzą po to, by zadokumentować to, że, no, że są pewni, że będzie sukces. Loving Spoonful, Daydream, Paul Simon, Me and Julio Down by the Schoolyard i Jay Gale's Band Centerfold. To trzy nagrania, które nie odniosłyby sukcesu bez gwizdania.

Gwizdać każdy może, ale nie każdy potrafi. Zwłaszcza nie każdy potrafi tak gwizdać, by osiągnąć odpowiedni zamysł artystyczny. No, gwizdać można sobie od tak po prostu, żeby pokazać, że jest fajosko, no ale można gwizdać też po to, by oddać niezwykły manifest, który chce się przekazać. Oto dwa krańcowo różne przykłady takiego manifestu. Bobby McFerrin w swoim Don't Worry, Be Happy gwizdze po to, żeby to szczęście podkreślić. Natomiast w nagraniu Look on the Bright Side of Life z repertuaru Monty Pythona to gwizdanie nie do końca tym, którzy wiedzą, w czym rzecz, kojarzy się ze szczęśliwym zakończeniem. No cóż, gwizdanie, jak z tego słychać, jest bardzo wieloznaczne.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money, mate. Thank you very much for coming along. Thank you very much for coming along. I think the voiceovers have helped the record enormously.
1: Zupełnie osobny rozdział w dziedzinie gwizdzących gwiazd stanowią artyści z kręgu Southern Rocka, amerykańskiej muzyki południa. Tam gwizdanie, zwłaszcza takie krótkie fiutnięcie na paluchach, świadczy o tym, że artysta jest we właściwym miejscu i z właściwym audytorium się komunikuje. Takie gwizdnięcie na palcach, czy na estradzie, czy w studiu, świadczy tylko o tym, że artysta podkreśla: jestem muzykiem rockowym i szukam z wami gwizdzącego kontaktu. Taki rodzaj gwizdania występuje i w sztuce nagraniowej, i estradowej grupy Molly Hatchet, która za chwileczkę w dwóch nagraniach się zaprezentuje, koncertowym Flirting with Disaster i studyjnym Miss Saturday Night. Molly Hatchet.

wśród pięknie gwiżdżących gwiazd nie może zabraknąć w audycji mojej Leona Redbona. Który to Leon Redbone, nie dość, że jest oryginałem niezwykłym, to stosuje od czasu do czasu różne przedziwne środki ekspresji, w tym również gwizdanie. Między innymi wygwizdał kiedyś całe nagranie, cały utwór zatytułowany The Whistling Colonel i do tego jeszcze dołączymy inny utwór zatytułowany When I Kissed That Girl Goodbye, w którym gwizdanie zostaje zastąpione dźwiękiem maleńkiego instrumenciku o nazwie piccolo. No ale dźwięk piccolo też można potraktować jako swojego rodzaju gwizd, czyli usprawiedliwiony i niezatopiony. Leon Redbone, dwukrotnie dla słuchaczy radia.

Pora teraz na parę wykonawców, którzy zaznaczyli swój udział w historii muzyki rozrywkowej, popularnej, czy nawet troszkę rockowej, bardzo wyraźnie. Ale bardzo wyraźnie zaznaczyli jednym wielkim przebojem i potem odwoływali się wielokrotnie do tego właśnie wielkiego przeboju. Mowa o, po pierwsze,

grupie holenderskiej Focus, która wykona swój największy hit Hocus Pocus, obfitujący w różnego rodzaju efekty dźwiękowe, w tym również i gwiżdżące, i grupa brytyjska 10cc, nie w tym swoim najsłynniejszym, ale równie znanym i nawiązującym do tego, co w twórczości 10cc najistotniejsze, nagraniu I'm Mandy, Fly Me.

Po grupie Focus i grupie 10cc pora na Johna Lennona i jego Jealous Guy. To może najważniejsze, czy najsłynniejsze nagranie, w którym jest gwizdanie. No bo też artysta tej miary, co John Lennon, nadaje temu nagraniu znaczenie zupełnie niesłychane. Dlatego też powtórzymy Jealous Guy, ale w wykonaniu Briana Ferrego i Roxy Music. A Jealous Guy jest tak pięknym nagraniem, że można posłuchać nawet 114 wersji, a my zaprezentujemy tylko dwie. John Lennon i Brian Ferry.

Zaryzykuję teraz ogromny kontrast stylistyczny i klimatyczny w zestawieniu dwóch kolejnych nagrań. Oczywiście oba będą zawierały element gwizdżący, ale pochodzą z zupełnie innych galaktyk twórczych. Roomful of Blues w nagraniu Nobody Knows, a potem Goldfrapp i Lovely Head.

Zbliżamy się już powoli do finału dwugodzinnego cyklu zatytułowanego bardzo intrygująco, jak sądzę, Gwiazdy i Gwizdy. Dwie gwiazdy z początku XXI wieku, Beck i Cat Power. Ostatnia płyta Becka świadczy o tym, że państwo się przyjaźnią, chociażby dlatego, że Cat Power uczestniczyła z Beckiem w jego studyjnych poczynaniach. To, co usłyszymy, nie jest owocem ich współpracy, a indywidualnych poczynań. Beck, Sissy Neck i Cat Power, After It All. Tak się gwiżdże w 20.

Tu Radio Baobab i tu audycja zatytułowana Gwiazdy i Gwizdy, która właśnie dobiegła do końca. A podsumują ją krasnale. Chór krasnali związany z wytwórnią Disneya zaśpiewa zachęcającą nas wszystkich do dalszej owocnej pracy piosenkę zatytułowaną Hi Ho!

0: Bielszy odcień bluesa.
1: I będzie to druga część miniserialu poświęconego słynnej nazwie Fillmore. Fillmore East to miejsce, o którym była mowa już w poprzedniej audycji, a teraz będzie Fillmore West. Fillmore East to było wschodnie wybrzeże, a Fillmore West to jest zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, konkretnie San Francisco. Nazwa Fillmore pochodzi od dzielnicy, w której znajduje się ten przybytek. Mówię znajduje się, bowiem od 2018 roku ponownie zaczęto grać tam muzykę, ale ten swój najświetniejszy okres Fillmore West przeżywał w latach 1968-71, kiedy jego właścicielem, promotorem, organizatorem był Bill Graham, słynna postać amerykańskiego show biznesu z przełomu lat 60. i 70. W Fillmore West występowali wówczas najwybitniejsi artyści sceny amerykańskiej i brytyjskiej. Wiele z tych koncertów było też rejestrowanych. I właśnie taki wybór rejestrowanych koncertów, oczywiście z kręgu bliskiego nam, czyli z kręgu około bluesowego, w ciągu tych najbliższych 50 paru minut przypomnimy sobie z ogromnym sentymentem. Podobno najczęściej występującym zespołem w Fillmore West był zespół Grateful Dead. To jest taka formacja, której sława wydaje się nie gasnąć nigdy, co nie jest do końca zrozumiałe dla nas tutaj po tej stronie Atlantyku, no ale trzeba by było wejść w klimat tego czasu, kiedy Grateful Dead w klimacie absolutnego muzycznego i nie tylko muzycznego wyzwolenia święcili swoje największe sukcesy. Podobno Grateful Dead ponad 60 razy zagrali w Fillmore West w ciągu zaledwie 3 lat istnienia tego lokalu w wersji oryginalnej. Jedna z najbardziej wczesnych znanych płyt Grateful Dead nosiła wręcz tytuł Fillmore West 1969. I właśnie z tego czasu chciałbym przywołać bluesową wersję grupy Grateful Dead w nagraniu I'm a King Bee.

0: fajnie.
1: Oczywiście nie tylko zespoły te z kręgu rockowego czy blues rockowego gościły w Fillmore West. Także wielcy soliści. Wśród nich jedna z największych postaci tego czasu, czyli przełomu lat 60. i 70., Aretha Franklin. Najsłynniejszy był jej koncert, w którym w pewnym momencie na estradzie pojawił się równie wielki, a może nawet niektórzy mówią jeszcze bardziej znaczący dla historii muzyki artysta, czyli Ray Charles. No i ich duet był niewątpliwie okrasą tego wieczoru, a dla nas stał się kamieniem milowym w historii żywych koncertów, podczas których spotykały się największe gwiazdy ówczesnej muzyki. Oto Aretha Franklin z Rayem Charlesem w nagraniu Spirit in the Dark, wprost z Fillmore West w San Francisco.
2: Do that to me. Yeah.

Prawdopodobnie znaczna część koncertów, które odbywały się w Fillmore West, była nagrywana, ale oczywiście nie wszystkie później w sposób oficjalny pokazywały się na płytach. Wśród takich właśnie nieoficjalnych przez wiele, wiele lat nagrań z Fillmore West był także koncert Muddy'ego Watersa, który jednakowoż po wielu, wielu latach doczekał się wydania oficjalnego, autoryzowanego przez samego artystę. W związku z tym cały album nosił tytuł Authorized Bootleg, czyli autoryzowana wersja piracka Live at Fillmore West. Z tego koncertu, z tego albumu posłuchamy sobie Muddy'ego Watersa w nagraniu Long Distance Call.

Są też takie koncerty z Fillmore West, które nie doczekały się jednak oficjalnych edycji, ale krążą po sieci, także krążą w postaci już nagranych krążków i czarnych, i tych kompaktowych po całym świecie. Jednym z takich przedsięwzięć był koncert Jeffa Becka i jego zespołu. Wtedy wokalistą grupy Jeffa Becka był Rod Stewart oczywiście. I właśnie Roda Stewarta teraz posłuchamy, który swoim głosem konkuruje z brzmieniem gitary Jeffa Becka w nagraniu Blues Deluxe. To nie jest nagranie technicznie najwyższej klasy, ale sądzę, że klimat i entuzjazm wszystkich artystów, którzy brali w tym nagraniu udział, jest znacznie ważniejszy niż szczegóły zabiegów technicznych. Blues Deluxe, Jeff Beck i Rod Stewart.

Jedną z najsłynniejszych płyt, które ukazały się w sposób jak najbardziej legalny, a które zawierały w sobie rejestrację koncertu z Fillmore West, był album zatytułowany The Live Adventures of Michael Bloomfield and Al Kooper. To było wydarzenie, które w pełni oddawało fantastyczną bluesową maestrię Mike'a Bloomfielda, gitarzysty, który był jednym z pionierów tak pięknie elektrycznego interpretowania bluesa. Oto z albumu The Life Adventures of Michael Bloomfield and Al Kooper piękny utwór Raya Charlesa zatytułowany I Wonder Who.

Myślę, że równie słynnym wydawnictwem jak wspomniany przed chwilą album Coopera i Bloomfielda może być album zespołu Cream, Wheels of Fire. Oczywiście znaczna część tej płyty jest częścią studyjną, ale w wydaniu analogowym to wydawnictwo składało się z dwóch płyt, czyli właśnie ze studyjnej i z koncertowej, która zawierała cztery nagrania zarejestrowane podczas koncertu Cream właśnie w Fillmore West. Te cztery nagrania to Crossroads, Spoonful, Train Time i Toad. Oczywiście koncert Cream w Fillmore West nie trwał tak krótko, jak wskazywałyby na to te cztery nagrania pomieszczone na albumie Wheels of Fire. I z biegiem lat ukazywały się też i kolejne nagrania z tego właśnie koncertu, z tego momentu na nowych, wzbogaconych kompilacjach poświęconych zespołowi Cream. I właśnie z takiego wzbogaconego zbioru nagrań z Fillmore West teraz posłuchamy sobie Rolling and Tumbling. Cream z Fillmore West z marca 1968 roku.

Pożegnalne koncerty z tej edycji Fillmore West odbywały się w 1971 roku na przestrzeni kilku dni pod koniec czerwca i na początku lipca 1971 roku. W ciągu tych kilku dni przez estradę Fillmore West przewinęło się wielu znakomitych artystów, wiele znakomitych zespołów. Był Elvin Bishop, był Quicksilver Messenger Service, zespół Tower of Power, był oczywiście zespół Grateful Dead, był Santana ze swoim zespołem. Pojawiali się też artyści, którzy niestety nie mogli być uwzględnieni w opisie do płyty dokumentującej to nagranie ze względów czysto kontraktowych, bo pojawili się towarzysko, sprawiało im to przyjemność i wzbogacili brzmienie, ale już nie mogli zostać uwzględnieni w tak zwanej liście płac. Tak się też wydarzyło w przypadku, gdy sceną rządziła trójka: Buzz Scruggs, Elvin Bishop i Taj Mahal. Wśród towarzyszących im muzyków znalazło się podobno jeszcze przynajmniej trzech znakomitych, których nazwisk nie wolno było ujawnić, i pozostają one dzisiaj w zasadzie pewną tajemnicą. Posłuchajmy na zakończenie tego wspomnienia o Fillmore West nagrania zatytułowanego Jam Session i w podtytule We Gonna Rock. Prowadzą tę Jam Session Buzz Scruggs, Elvin Bishop i Taj Mahal, a towarzyszą im owi niezidentyfikowani przyjaciele. To był pierwszy odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Barszcz.
1: Sosnowskiego.
0: Zligurecka.
1: I Sosnowski.
0: Trują o muzyce. W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski trują o muzyce, witają Państwa bardzo serdecznie.
1: Górecka.
0: Oraz Sosnowski. Jak Państwo słyszycie, po dłuższej nieobecności, dzisiaj znowu z nami moja ulubiona, wspaniała i jedyna w swoim rodzaju, Górecka. I teraz za karę Górecka zapowie temat dzisiejszej audycji.
1: Sosnowski, widzę, że znowu chyba będzie coś chciał, a tymczasem chciałam powiedzieć, że doszły mnie słuchy, że Sosnowski solo też sobie świetnie poradził.
0: Ja nic takiego nie słyszałem, a jeżeli takie głosy się pojawiły, to prawdopodobnie byli to opłaceni przeze mnie słuchacze.
1: Nie wnikam w twoje sprawy finansowe, natomiast przechodząc do dzisiejszego tematu, on nazywa się w taki sposób roboczy o co chodzi. O co chodzi, bo o co chodzi w tym, że tacy wspaniali artyści czasami są tak mało popularni, że jest tylu wspaniałych, utalentowanych ludzi, którzy jakoś zupełnie z niezrozumiałych dla nas przyczyn tych wyświetleń na YouTubie nie mają tyle, na ile zasługują i tak dalej. I my byśmy chcieli tutaj kilku takich artystów dzisiaj Państwu pokazać i może spróbować to zmienić, bo naprawdę czasami to jest naprawdę zaskakujące. Zaczniemy od duetu, który poznaliśmy na koncercie Larkin Poe w Hybrydach. To było w roku 2019?
0: Tak, w pięknym, tradycyjnym jeszcze i zupełnie normalnym, przynajmniej pod pewnymi względami, roku 2019.
1: Zespół nazywa się Foreign Affairs i muszę powiedzieć, że chłopaki dali niesamowicie czadu. Jakież było moje zaskoczenie, kiedy po powrocie do domu najpierw przez długi czas próbowałam znaleźć kanał na YouTubie tego zespołu i to wcale nie okazało się łatwe. A jeszcze w dodatku, kiedy już zaczęłam odtwarzać te numery, to się okazało, że na przykład ten, który za chwilę usłyszymy, ma mniej niż 1000 wyświetleń. I ja po prostu postanowiłam to zmienić dzisiaj. Utwór nosi tytuł I'm Your Man i wykonują go oczywiście Foreign Affairs. Żeby ich znaleźć, należy wpisać Foreign Affairs Music. I like the way we flow.

Dzisiaj będziemy lecieć tak na przemian, trochę ze świata, a trochę z kraju. I tym magicznym sposobem chciałabym wrócić do pierwszej płyty Roberta Cichego, którego już prezentowaliśmy na antenie Baobabu wielokrotnie, ale nie wiem, czy znają Państwo pierwszą płytę Roberta. I tam był utwór zatytułowany Breaking Bad. I osobiście uważam, że jest to bardzo dobra kompozycja i mogłaby być znacznie bardziej popularna niż jest to w tej chwili.

0: stylu.
1: Artysta, którego piosenkę chciałbym Państwu zaprezentować dzisiaj, a właściwie kilka nawet piosenek, to artysta, który Państwu zapewne jest bardzo znany, ale biorąc pod uwagę liczbę odtworzeń tych utworów na Spotify'u, wydaje się, że być może to te właśnie utwory są mniej znane niż sam artysta, który je wykonuje. Artystę po raz pierwszy miałem okazję usłyszeć na żywo podczas ostatniego koncertu w ramach Polskiego Dnia Bluesa, który odbył się w Ostrowie Wielkopolskim. Tym artystą jest na pewno Państwu znany Bartek Miarka, którego lubię niezwykle od czasów Hoodoo Band, ale tuż po powrocie z koncertu okazało się, że Bartek Miarka ma swój własny zespół, który nazywa się Bartek Miarka Band. I jakżeż fantastyczne są te utwory i nawet z Górecką rozmawialiśmy na ten temat, dlaczego te utwory są tak mało znane i dlaczego do właściwie żadnego z tych utworów nie znaleźliśmy teledysku. Będę więc mocno monotematyczny, bo większość utworów, które dzisiaj chciałbym Państwu zaproponować, to będą właśnie utwory Bartka Miarki i jego zespołu. Pierwszym z nich będzie utwór zatytułowany Everything is Alright.

0: is all right.
1: Everything is all right.
0: I said all right.
1: I said all right. That's all right.
2: Swoją drogą zauważyłam, że to jest duży problem w środowisku naszym polskim bluesowym, że czasami wspaniałe piosenki nie mają teledysków. I to jest dla nich z ogromną szkodą. I apeluję, drodzy artyści, apeluję. Teraz są takie świetne telefony. Można nawet nakręcić klip telefonem, ale róbcie teledyski, bo szkoda waszych wspaniałych piosenek. A wracając do naszej audycji,

Jak już wspominałem, będę dzisiaj dosyć mocno monotematyczny. Pozostaję w kręgu utworów Bartka Miarki i przepiękna ballada God Sent Me an Angel.

wishes, baby. But I just need one.

0: Płyta Bartka Miarki jest po prostu fantastyczna. A właściwie nie tylko Bartka Miarki, tylko Bartek Miarka Band. Nie jestem w ogóle, to jest dla mnie chyba płyta tego miesiąca, muszę powiedzieć.
1: I kto ci pokazał tą płytę?
0: Sosnowski. Muszę mu to przyznać, z bólem. A teraz moje osobiste odkrycie. Zespół z Chorwacji, Jeremias. Zespół ten miał wystąpić na tegorocznym European Blues Challenge w Holandii, który niestety się nie odbył, ale mam nadzieję, że przyjadą w 2021 roku do Polski. A piosenka, którą chciałabym Państwu zaprezentować, nazywa się Moving On. Sprawiają wrażenie bardzo pozytywnej ekipy.

I ostatnia dzisiaj już piosenka z repertuaru Bartka Miarki i jego zespołu. Piosenka ta nosi tytuł Little Boy Leon.

0: A ja znowu powracam do naszego ojczystego kraju i teraz będzie
1: Teraz
0: troszeczkę.
1: też byliśmy w naszym ojczystym kraju.
0: Ale ja wcześniej byłam poza naszym ojczystym krajem.
1: A, że to twój powrót.
0: Tak.
1: Szanowni Państwo, wielki powrót Góreckiej.
0: Nie brnijmy, błagam. Jest taka cudowna artystka, nazywa się Kasia Piszek. Kasia Piszek to jest człowiek instytucja. Po prostu grała z Brodką, z Waglewskim, z IWW. Pisała piosenki, grała z Muńkiem Staszczykiem. Jest nieprawdopodobnie zdolna i swoją solową twórczość opublikowała pod pseudonimem Kasai. Jest to przepiękna absolutnie płyta i niestety wydaje mi się, że być może to, że jest po angielsku, mogło mieć na to jakiś wpływ, że nie ma takiej popularności, na jaką w moim mniemaniu zasługuje, ale chciałabym zaprezentować jeden z utworów z tej płyty. Płyta jest zatytułowana Equals, a utwór nosi tytuł Sun Spirit. I myślę, że warto posłuchać i zobaczyć, że mamy takie perełki w Polsce, tak uzdolnione wszechstronnie jak Kasai.

teraz chciałem zaproponować Państwu piosenkę zespołu, który odkryłem w tym tygodniu i który składa się wprawdzie z doświadczonych muzyków, ale tak naprawdę na swoim kanale na YouTubie ma tylko jeden klip do jednej piosenki. Zespół nazywa się Duch Delta, a piosenka nosi tytuł Armaty.

A teraz będzie zupełnie nowy zespół, który powstał, zdaje się, w czasie, kiedy zaczęło się szaleństwo, sami wiecie państwo czym. Tak sugeruje przynajmniej nazwa tego zespołu, czyli Dziwna Wiosna. Dziwna Wiosna to trzyosobowy skład, między innymi jest tam jeden z moich ulubionych perkusistów w Polsce, czyli Łukasz Moskal. I ja myślę, że historia tego zespołu się jeszcze rozkręci, bo mają jeden utwór, a ten jeden utwór naprawdę nabiera rozpędu. I zatytułowany jest Niepewność.

0: Na sam koniec troszeczkę wyrwiemy się z około bluesowego i rockowego grania. Chciałbym Państwu zaproponować utwór zespołu, który jest bardzo eksportowym jak na polskie warunki zespołem. I mówię tutaj o stosunkowo mało znanym zespole, który nazywa się MM3. Składa się z trzech instrumentalistów: Michała Milczarka, który gra na gitarze, Bartka Łuczkiewicza, który gra na basie, oraz Mateusza Modrzejewskiego, który gra na perkusji. Dotychczas zespół ten skupiał się przede wszystkim na muzyce jazzowej, improwizowanej, muzyce elektrycznej, ale jakieś pół roku temu lider tego zespołu, czyli Michał Milczarek, postanowił spróbować wymieszać muzykę jazzową z elektroniką. Mówiąc tutaj o zespole eksportowym, mam na myśli turnę po Wietnamie i po Chinach. Piosenka, a właściwie utwór instrumentalny, zatytułowany jest Underwater.
1: I tym egzotycznym akcentem żegnamy się z Państwem. Bardzo miło było do Państwa wrócić i mam nadzieję, że spotkamy się w kolejnej audycji w następny piątek o godzinie 11 lub podczas powtórki w sobotę o godzinie 18.
0: Ja również mam nadzieję, że Góreczka w najbliższym czasie znajdzie czas zarówno dla mnie, jak i dla Państwa. Serdecznie dziękujemy. Muzykę dla Państwa prezentowali dziś Sosnowski
1: i Górecka.
0: Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: pare.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: A w bielszym odcieniu bluesa wesoły disc jockey Jan Chojnacki zaprasza patronki i patronów, słuchaczki i słuchacze na wycieczkę, na objazd bluesowy po jednym z najbardziej bluesowych stanów w Stanach Zjednoczonych, czyli po stanie Georgia. Ale nie będzie to objazd, w którym główną atrakcją muzyczną będzie słynna Georgia, wyśpiewana tak pięknie chociażby przez Raya Charlesa i później całe zastępy innych artystów, ale będzie to objazd po okolicznościach związanych z jednym bardzo ważnym bluesem, który powstał w historii, i paroma mniej ważnymi, które też ilustrują w pewnym sensie populację i geografię stanu Georgia. A zaczniemy od miejscowości Statesboro. No to już oczywiście w pierwszej kolejności nam, fanom XX i XXI-wiecznym, staje przed oczami zespół The Allman Brothers Band, no i w uszach, i w sercach, i w duszy gra nam owo Statesboro Blues, czyli ten słynny numer, który otwierał pierwszą znakomitą koncertową płytę The Allman Brothers Band. Ale przecież Statesboro Blues to jest dużo starsza pieśń, wymyślona przez Blind Willie'ego McTella jeszcze w 1928 roku. No więc jakby na to nie patrzeć, to jest prawie stuletnia pieśń. Blind Willie McTell, chociaż wyczytałem właśnie, że on sam siebie przedstawiał nie jako McTell, ale jako McTell. Naprawdę nazywał się zresztą William Samuel McTyre. No ale skoro on sam o sobie mówił McTell, to niech będzie Blind Willie McTell. Urodził się też w Georgii, w miasteczku, które nosi nazwę Thompson. Jest ono oddalone, też sprawdziłem to bardzo precyzyjnie, o jakieś no pewnie 3 godziny jazdy samochodem, to jest około 180 km od miasteczka Statesboro. Statesboro jest położone w południowo-wschodniej Georgii. Dzisiaj to jest miasto gdzieś takie 30-40 tysięczne, ale sławiące się tym, że ma u siebie siedzibę najważniejszego uniwersytetu stanu Georgia, czyli Georgia Southern University. I myślę, że o tym miasteczku w sumie my tutaj z tej strony Atlantyku i w ogóle ludzie poza Georgią pewnie nigdy by wiele się nie dowiedzieli, gdyby nie Blind Willie McTell i jego pieśń. Posłuchajmy zatem oryginału w wykonaniu samego Blind Willie'ego.

Jeszcze chwilę się zatrzymam przy Blind Willie McTellu, bo to jest postać jednak w sumie dosyć tragiczna. Gdyby urodził się w innych okolicznościach kulturowo-czasowych, myślę, mógłby spędzić życie w pełnym dostatku. Natomiast on cały czas biedował, grywał na ulicach miast Georgii, głównie w Atlancie, i stamtąd od czasu do czasu wyławiali go poszukiwacze bluesowych dźwięków, dokonując nagrań, z których zapewne on wiele pożytku w sensie jakichś przychodów finansowych nie miał. I dlatego teraz w zasadzie tylko pamięć po nim, którą podtrzymują niekończące się, można powiedzieć, wykonania jego kompozycji, bo przecież Statesboro Blues to nie jedyny jego numer. Ale my zatrzymamy się przy Statesboro Blues, utworze, który otrzymał drugie życie dzięki Taj Mahalowi. Taj Mahal wspólnie z Rajem Kuderem, jeszcze jako Rising Suns, kiedyś nagrali ten utwór, ale on został, jak Państwo doskonale wiedzą, opublikowany dopiero w latach 90. Ale na pierwszej swojej płycie w 1965 roku Taj Mahal właśnie dokonał własnej interpretacji Statesboro Blues i teraz posłuchamy sobie Taj Mahala.

Wykonanie Taj Mahala i wykonanie The Allman Brothers Band dzieli w sumie 6 lat. No i dzieli także zamysł i intencja aranżacyjna i wykonawcza, no bo jednak Taj Mahal pozostawał w kręgu tradycyjnej interpretacji, takiej folkowo-bluesowej, a The Allman Brothers Band dołożyli do tego i trochę rocka, i trochę jazzu, no i tej swojej niesłychanej aury muzyki z południa. To pewnie też jeden z najczęściej prezentowanych utworów z historii muzyki popularnej, które są do odnalezienia na antenie Radia Baobab, ale ilekroć słyszę ten numer, doznaję takiego wewnętrznego, miłego grzania. Także i tym razem zapewne tak się stanie. A jak to jest u Państwa, u Was, bracia i siostry? Też lubicie State Boro Blues, The Allman Brothers Band?

z upływem czasu te interpretacje Statesboro Blues doznawały kolejnych przeobrażeń. W 1992 roku zabrał się za ten numer Pat Travers. No, ten to zawsze ze swoją gitarą i ze swoim niesłychanym dynamizmem wkładał w stare bluesy czy też inne standardy muzyki popularnej niezwykły płomień, można powiedzieć. No i tak też się działo tym razem. Album nosił tytuł Blues Tracks, został opublikowany w 1992 roku i tak na nim zagrzał właśnie Statesboro Blues Pat Travers.

Śledząc te przeobrażenia Statesboro Blues poprzez lata, dotarliśmy już do XXI wieku, kiedy to w 2009 roku ukazał się album Rough and Tough, firmowany przez Johna Hammonda. No, John Hammond to jest taki zawodnik, który potrafi znakomicie zinterpretować i nie uronić nic z oryginalnego charakteru starych bluesów. I tak też miało być i tym razem, ale jeżeli porównamy jego wykonanie Statesboro Blues z wykonaniem Blind Willie'ego McTella, to z całą pewnością odniesiemy wrażenie, że ta interpretacja jest już interpretacją XXI wieku. John Hammond, Statesboro Blues.

Zdawać by się mogło, że Statesboro Blues to jest domena wyłącznie amerykańskich artystów związanych z naszą okołobluesową aurą, ale moi przyjaciele zespołu The Blues Band pomieścili też swoją własną wersję Statesboro Blues na 21-wiecznym albumie zatytułowanym Few Short Lines, konkretnie rok 2011. W roli głównej slide gitara i wokal Dave'a Kellego.

Ta wersja Statesboro Blues jest chyba najbardziej oryginalna, chociaż też najbardziej chyba odstająca od oryginału, bo jest to wersja orkiestrowa. Chuck Leavell, ten znakomity zwłaszcza klawiszowiec, ale także aranżer, kompozytor, no i trochę wokalista, który ostatnie dziesięciolecia spędza jako szef muzyczny zespołu The Rolling Stones, spędził przecież no, dobrych kilka lat z grupą The Allman Brothers Band, więc musiał też nasłuchać się i uczestniczyć w wielu wykonaniach Statesboro Blues, bo The Allman Brothers Band mieli ten utwór w swoim repertuarze niemal przez cały okres trwania tej formacji. Chuck Leavell podczas swoich europejskich wizyt zaprzyjaźnił się z Big Bandem Radia Frankfurckiego, czyli The Frankfurt Radio Big Band, i w pewnym momencie doszło do zarejestrowania pełnego albumu, na który złożyły się oryginalne interpretacje Chucka Leavella, jego aranżacje różnych znanych numerów z historii muzyki nie tylko bluesowej, także powiedziałbym popularnej. No i znalazł się też w tym zestawie Statesboro Blues. Ciekaw jestem, jak zareagowałby sam Blind Willie McTell, gdyby usłyszał taką wersję swojej kompozycji.

No dobrze, teraz trochę już wynieśmy się z owego Statesboro i przenieśmy się do innego miasta w stanie Georgia, bardzo zasłużonego także dla relacji polsko-amerykańskich, bo przecież tu walczył Kazimierz Puławski i tutaj podczas oblężenia miasta Savannah poległ w 1779 roku. No ale my skoncentrujemy się na muzycznym komentarzu dotyczącym miejscowości Savannah. Ono nie będzie miało nic wspólnego z historycznymi wspomnieniami wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, a będzie to bardzo osobiste wyznanie, zresztą chyba dosyć radosne, Wiktora Wainwrighta, który poświęcił temu miastu piosenkę zatytułowaną Piana from Savannah.

Oczywiście ta wirtualna podróż po stanie Gjodzia nie mogłaby pominąć najważniejszego miasta w tym rejonie, czyli słynnej Atlanty. Jednym z najbardziej znanych numerów poświęconych Atlancie jest utwór Micka Ralphsa, czyli jednego z liderów i współzałożycieli zespołu Bad Company, który jest autorem utworu o prostym tytule O Atlanta. Oto Bad Company sprzed prawie 50 lat.

Niemal 20 lat po premierze tego utworu w wykonaniu zespołu Bad Company przejęła kompozycję Micka Ralphsa do swojego repertuaru pani Alison Krauss i nadała mu, no tak jak to właśnie bywa, zupełnie inny charakter. Nawet może jeszcze bardziej kołyszący. Alison Krauss, Oh Atlanta.

Bywa tak, że ten sam tytuł, dedykowany tej samej miejscowości, zawiera zupełnie inne słowa i linię melodyczną. I tak też było w przypadku O Atlanta, który to numer tym razem wykonuje zespół Little Feat, a jest to kompozycja współzałożyciela tego zespołu i dostarczyciela wielu wspaniałych utworów Little Feat, czyli Billa Payne. A więc Little Feat, O Atlanta.

0: Payne on keyboard and vocal.
1: Thank you. Thank you.
2: No tak, tak, tak. No i tak, oczywiście, nie mogło zabraknąć także słynnego Hotlanta, czyli jednego z najbardziej znanych numerów The Allman Brothers Band, też wywodzącego się z tej ich pierwszej znakomitej koncertowej płyty At Fillmore East. I ta oryginalna wersja tego pięknego, kołyszącego numeru kończy to wydanie pierwszego odcienia bluesa, w którym poruszaliśmy się po stanie Georgia na bluesowych obłokach. To był pierwszy odcinek bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Nowaliki spod baobabu. Tu prawdziwe wiosenne nowaliki spod baobabu. W maju 2021 roku nowalijek co niemiara i to w zasadzie z różnych bardzo grządek. Zaczniemy od grządki ulubionej, chociaż nie do końca bluesowej, ale za to bardzo, bardzo gitarowej.

gitarowej grządki zeszła nam płytka zatytułowana Aquarius Purple, a firmuje ją Marcus Machado. Gitarzysta w sile wieku, no bo 30 ma. To nie jest już dziecko, chociaż rozpoczynał, jak mówi w jednym z wywiadów, kiedy miał 2 lata, bo to jest jego pierwsze wspomnienie z dzieciństwa, kiedy słuchał Hendrixa w otoczeniu swoich rodziców. No i ten Hendrix niewątpliwie został mu zaszczepiony i do dzisiaj w nim tkwi. Mówię oczywiście o podejściu do gitary Hendrixowej. Jakieś 6 lat temu Rolling Stone ogłosił Marcusa Machado największą przyszłością gitarową tego świata. No, czy to się spełni? Zobaczymy. Na razie po tych 6 latach od owego ogłoszenia przez Rolling Stone Machado nagrał dopiero pierwszą pełną płytę. No i jest to płyta niewątpliwie bardzo hendrixowata, bardzo elektroniczna, dla mnie przynajmniej bardzo wciągająca. I co dziwne, bo ja niby nie znoszę, kiedy operuje się taką elektroniczną perkusją, która tutaj jakoś to wszystko się sprawdza. Tym bardziej, że za tą perkusyjną oprawą elektroniczną odpowiedzialny jest niejaki Darryl Jones, który przecież grywał z Jackiem White'em. No a na basie gra z kolei basista słynnej orkiestry Living Color, Doug Wimbish. No a Machado robi całą resztę, czyli gra na gitarze, to wszystko produkuje i od czasu do czasu dokłada jeszcze jakiś ludzki głos. Z albumu Aquarius Purple Marcusa Machado 2 nagrania, Running i Purple.

tego elektronicznie wciągającego bardzo świata przenieśmy się teraz do równie wciągającego świata gitarowego, ale gitary czysto akustycznej. Jasmine Williams, też niezbyt wiekowo zaawansowana, czarnoskóra gitarzystka, wyłącznie akustyczna i nagrywa wyłącznie akustyczne instrumentale gitarowe bez partii wokalnych. Właśnie ukazała się jej druga płyta zatytułowana Urban Driftwood. Oto jak rozpoczyna się ten album. Sun Showers.

Jeżeli można powiedzieć o kobiecie grającej na gitarze akustycznej, że jest wirtuozką, to myślę, że w pełni może to się odnosić do Jasmine Williams. To, co wyprawia ta kobieta z instrumentem i jak jest przy tym zaangażowana w swoje przesłanie, sprawia, że słucha się tego z narastającym podziwem. Zresztą to nie jest tylko moje zdanie, bo trafiłem na Jasmine Williams dzięki różnym enuncjacjom bardziej ode mnie znaczącym ekspertom, jeśli chodzi o świat gitarowy. Oto Jasmine Williams raz jeszcze, chociaż już nie z tej nowej płyty, tylko z poprzedniej wydanej 3 lata temu, utwór zatytułowany Restless Heart.

Wróćmy do elektrycznego grania. Kaleo to jest orkiestra, która łączy w sobie coś, co porywa młode dzisiejsze pokolenia i jednocześnie zwraca uwagę nas, mówię o moim pokoleniu, czyli Grzybów, którzy wyrastali w klimacie muzyki Stonesów, Led Zeppelin i Erika Claptona. Kaleo gra nowocześnie, gra przekonująco, no i dzięki fantastycznemu wokaliście przekonuje także i moje, no, seniorskie, że tak powiem, uszy. Nowy album Surface Sounds grupy Kaleo podoba mi się i dlatego aż dwa numery z tej płytki teraz Państwu przedstawię. Break My Baby i Hey Gringo. Oto Kaleo.

Mój ulubieniec i kolega, można powiedzieć, bośmy się troszeczkę zakolegowali na Suwałki Blues Festival kilka lat temu. Fantastic Negrito nie ustaje w produkcjach fonograficznych i właśnie ukazał się jego nowy singielek zatytułowany Root City, poświęcony rodzinnemu miastu Fantastic Negrito, czyli Oakland w Kalifornii. Czy to jest zwiastun nowego, dużego albumu? Tego jeszcze nie wiem. Ale jak zawsze, Fantastic Negrito jest bardzo oryginalny w tym, co robi. Oto Root City.

Ten zawodnik też znany jest z polskich estrad, Carmine Peace, perkusista. Tym razem jest przedstawiony jako współlider kolejnej wersji grupy Cactus. Ta kolejna wersja grupy Cactus zrealizowała w 2021 roku nowy pełny album. Nosi on tytuł Tightrope i zawiera dosyć oryginalną wersję słynnego przeboju grupy The Temptations. Papa was a roller.

Czy mówi państwu coś imię i nazwisko Peggy Scott Adams? No mnie mówi, ale ja już jestem stary i wiem prawie wszystko. No powiedzmy, prawie, prawda? Peggy Scott Adams hen lat temu zadziwiła świat nagraniem zatytułowanym Bill. To był taki pierwszy sygnał, że można w tekstach muzyki soulowo-bluesowej odchodzić od pewnej sztampy, bo w tym tekście, w tekście piosenki Bill, Peggy Scott Adams opowiedziała historię pewnego małżeństwa, w którym to żona, podejrzewając swojego męża o niewierność, zaczęła go śledzić i okazało się, że rzeczywiście zdradza on ją, ale z mężczyzną. Niezależnie od nieco skandalizującego jak na ówczesny czas tekstu, Peggy Scott Adams zachwyciła wówczas także słuchaczy swoją sztuką wokalną. No i po tych wielu, wielu latach nadal pozostaje świetną wokalistką, co udowodniła też na wydanym w 2021 roku albumie zatytułowanym See You Next Weekend, który zrealizowała wspólnie ze swoim partnerem Jimmym Lewisem. Oto Jimmy Lewis i Peggy Scott Adams w dwóch nagraniach z tego albumu. See You Next Weekend tytułowe i I'm Willing to Be Your Friend.

O tym albumie już parokrotnie wspominaliśmy w Radiu Baobab i pewnie będziemy wspominać jeszcze nie raz, bo jest to piękna płyta, bardzo sentymentalna i nasączona wieloma gwiazdami. To album poświęcony muzyce Petera Greena, album koncertowy, pełna rejestracja koncertu, który zorganizował Mick Fleetwood w 2020 roku. Posłuchajmy teraz rozbudowanej wersji słynnego Oh Well w obu jego częściach. W części pierwszej usłyszymy Billego Gibbonsa ze Stevenem Tylerem, a część drugą, tę taką śpiewną i nostalgiczną, wziął na siebie David Gilmour. Oto Oh Well z koncertu Mick Fleetwood and Friends z lutego 2020 roku. To były nowaliki spod Baobabu. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Palermo. David Gilmour. That was him.
1: Nowaliki spod baobabu.

0: There is only one fantastic Negrito in the world, and you are listening to Radio Baoba.
1: Bielszy odcień bluesa. A w Bielszym odcieniu bluesa Jan Chojnacki, który 30 lipca 2026 roku otworzył kalendarz i spostrzegł, że tego samego dnia w roku 762 kalif al-Mansur założył Bagdad. Natomiast w 1502 roku, w czasie swojej czwartej wyprawy do Nowego Świata, Krzysztof Kolumb wylądował na wyspie Guanaja u wybrzeży Hondurasu. Mało tego, w 1976 roku siatkarze pokonali w meczu finałowym turnieju olimpijskiego w Montrealu ZSRR w stosunku 3-2. No, wprawdzie było to 31 lipca według czasu polskiego, ale według czasu kanadyjskiego 30 lipca. I tak sobie przeglądam ten kalendarz, przeglądam i wreszcie dochodzę do czegoś, czego żaden fan ani żadna fanka bluesa nie może pominąć. Bo oto 30 lipca 1936 roku urodził się Buddy Guy w miejscowości Letsworth w Luizjanie. Jeden z najwybitniejszych muzyków wszechczasów, jeden niewątpliwie z najwybitniejszych gitarzystów bluesowych wszechczasów i chyba teraz w XXI wieku to najwybitniejszy żyjący ciągle muzyk bluesowy. 30 lipca 2026 roku Buddy Guy skończył 90 lat. Stąd też w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa słuchamy Buddy'ego Guya. Ale nie Buddy'ego Guya z jego najwspanialszych płyt i tych nagrodzonych nagrodami Grammy i tych najbardziej popularnych ze względu na udział innych artystów, ale posłuchamy Buddy'ego Guya w takiej perspektywie historycznej, kiedy on w zasadzie towarzyszył innym artystom. A rozpoczniemy od 1964 roku, kiedy to na albumie Folk Singer, firmowanym przez McKinleya Morganfielda, czyli Muddy'ego Watersa, w roli drugiego gitarzysty wystąpił Buddy Guy, drugiego akustycznego gitarzysty. Z tej sesji przypomnimy sobie utwór zatytułowany My Home is in the Delta.

0: Now you know I just been sitting here thinking, wondering where in the world she been.
1: Połowa lat 60. to oczywiście przede wszystkim Buddy Guy jako nieodłączny towarzysz Juniora Wellsa. No i ich fantastyczna płyta Hoodoo Man Blues. W kompozycji Juniora Wellsa Ship on the Ocean, Buddy Guy i Junior Wells.

W połowie lat 60. ubiegłego stulecia Buddy Guy był wykorzystywany przez Chess Records jako muzyk sesyjny. I tak oto nagrywał między innymi również z Howlin' Wolfem. Oto w wykonaniu Howlin' Wolfa, któremu towarzyszy na gitarze Buddy Guy, słynny numer Killing Floor –

1972 roku ponownie dochodzi do nagrania płyty Buddy'ego Guya i Juniora Wellsa, tym razem już nie jako Hoodoo Man Blues, ale ten album nosi tytuł Buddy Guy and Junior Wells Play the Blues. A inicjatorem i producentem tego albumu był Eric Clapton, który dołożył się także do tych nagrań jako gitarzysta, ale tylko jako gitarzysta towarzyszący w tle i od czasu do czasu też prezentujący swoją technikę gry slide. Z albumu Buddy Guy and Junior Wells Play the Blues usłyszymy utwór zatytułowany A Man of Many Words.

Niewątpliwie spotkanie tych dwóch gitarzystów, czyli B.B. Kinga i Buddy'ego Guya, można nazwać takim bluesowym szczytem. No i tak też nazwano album firmowany przez B.B. Kinga. Album, który nosił angielsko brzmiący tytuł Blues Summit, rok 1990. Na tej płycie znalazło się wspólne nagranie Buddy'ego i B.B. Kinga zatytułowane I Pity the Fool.

Rok 1993. John Mayall nagrywa album zatytułowany Wake Up Call. W trakcie nagrań doszło do spotkań z kilkoma znanymi wykonawcami, między innymi także z Buddym Guyem. Oto w ich wspólnym wykonaniu I Could Cry. John Mayall i Buddy Guy.

0: Do fascynacji twórczością Buddy Guya przyznawali się od niemal samego początku swojej muzycznej kariery muzycy zespołu The Rolling Stones. No i w 2008 roku doszło do wspólnego wykonania jednego z bardzo znanych numerów z repertuaru Muddy'ego Watersa, czyli utworu Champagne and Reefer. Oto jak ten utwór zabrzmiał na wspólnym koncercie The Rolling Stones z Buddy'm Guyem.
1: We're gonna do a song that was written, I don't know if it was actually written by Muddy Waters, but I first heard it done by Muddy Waters, and it's called Champagne and Reefer. And Buddy Guy is gonna help us out.

0: Thank you. Buddy guy. Buddy motherfucker guy.
1: Mavis Staples. Niewiele młodsza, no ale jednak od Buddy'ego Guya, także uznała, że warto zaprosić tego artystę do swojej fantastycznej płyty zatytułowanej Sad and Beautiful World, rok 2025. Oto w duetowym wykonaniu Mavis Staples i Buddy Guy, Chicago.

0: I na koniec tego wspomnienia z okazji 90. urodzin Buddy'ego Guya raz jeszcze spotkanie dwóch przyjaciół, czyli Eric Clapton i Buddy Guy. Tym razem z 1990 roku i z koncertu w Royal Albert Hall. Buddy i Eric w utworze My Time After a While. I to był pierwszy odcień bluesa. I przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.
1: I'm goofing. You see me miss? Did you see me miss that? Oh!

woman, I believe I got to move on down the line.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Wielszy odcień bluesa. Ekstremalnie gorące lato 2026 roku zaowocowało nie tylko suszą i burzami, deszczami, opadami i różnymi innymi niezwykłymi zjawiskami pogodowymi, ale także w moim przypadku, czyli redaktora pierwszego odcienia bluesa, zaowocowało niesprawnością urządzeń, które zazwyczaj służą mi w przygotowaniu tej właśnie audycji. No i tak to się stało w przeddzień wydania pierwszego odcienia bluesa numer 866, kiedy to urządzenia odmówiły posłuszeństwa i w związku z tym musiałem wykonać jakiś dramatyczny ruch, żeby nie pozbawić moich ukochanych słuchaczek i słuchaczy, patronek i patronów możliwości ponownego spotkania się w czwartkowy wieczór przy dźwiękach sygnału pierwszego odcienia bluesa. No więc musiałem zastosować zabieg, który jest zabiegiem w naszej historii rzadkim, no ale od czasu do czasu jedynym ratunkowym. I już wyjaśniam, na czym polega ten ratunek. 26 sierpnia 2020 roku, w 77. rocznicę urodzin Tadeusza Nalepy, wymyśliłem sobie audycję dla Radia Nowy Świat, w której przez godzinę prezentowałem nagrania Tadeusza Nalepy i łączyłem to moimi o Tadeuszu wspomnieniami. Odsłuchałem tę audycję kilka godzin potem i muszę Państwu powiedzieć, że wzruszyłem się. Oczywiście nie moimi zapowiedziami, ale tym, jak ta muzyka ciągle pięknie porusza i wzrusza. No i właśnie, raz jeszcze powiem, wzruszyłem się. I pomyślałem sobie, że może to jest właśnie ten moment, w którym dobrze byłoby posłuchać przez godzinę muzyki Tadeusza Nalepy bez żadnego gadania. Ot tak, żeby wejść w jego muzyczny świat i żeby wspomnieć go jako tego naszego bluesowego przewodnika. No i tak to dzisiaj będzie. Będzie ponad 60 minut z muzyką Tadeusza Nalepy. Będzie to taka podróż w czasie przez lata i różne okresy jego działalności. Ale nie będę ani zapowiadał, jakie tytuły, ani opowiadał o tym, co, gdzie, kiedy, dlaczego i jak pięknie było, bo ta muzyka obroni się sama. Także, bracia i siostry, wzruszmy się razem i wspominajmy Tadeusza Nalepę.

0: Dziękuję.
1: Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa, wydanie bardzo nietypowe. Dziś nie mogę być z Państwem w czasie emisji tej audycji, bo przebywam w Chorzowie, gdzie właśnie rozpoczyna się European Blues Challenge 2023 i dzisiaj trwa jeszcze koncert 20-lecia Boogie Boys, który otwiera to święto bluesa europejskiego. No i ja tam jestem, ten koncert prowadzę, więc nie mogę jednocześnie być z Państwem, czego no w sumie bardzo żałuję, ale bluesowe rozdwojenie jaźni i człowieczeństwa nie wchodzi w rachubę. Zatem w Radiu Baobab chcę Państwa zaprosić dzisiaj na koncert, który choć w części, jak sądzę, będzie mógł zadośćuczynić temu, że nie może to być takie standardowe wydanie naszej audycji. Zapraszam na koncert Sebastiana Riddla i kwartetu Piotra Steczka. Ten koncert odbył się w Tyskiej Mediatece 24 kwietnia 2022 roku i był wstępem do promocji płyty studyjnej, którą Sebastian Riddle wspólnie z kwartetem Piotra Steczka zrealizowali w 2022 roku. Ta płyta studyjna nazywała się Radio Sessions, a ta nosi tytuł Radio Sessions Live. W trakcie tego koncertu wykonano 9 utworów pomieszczonych na oryginale studyjnym. Ale jak to zawsze bywa, kontakt z żywą publicznością i atmosfera, jaką kreuje ta fala pomiędzy widownią a sceną, powoduje, że utwory mogą zabrzmieć inaczej i może właśnie oryginalniej. Kolejno usłyszymy następujące utwory: Gdy patrzę w twoją twarz, następnie Ironia losu, potem Jedna jest prawda, dalej Głos ma dobro, nie zło, Modlitwa 3, szósty utwór nosi tytuł Na palcach jednej ręki, po nim Spowiedź, następnie utwór o krótkim tytule On i na zakończenie Sen o Wiktorii i Bis. Poza wspomnianym kwartetem Piotra Steczka w składzie Hanna Steczek skrzypce, Zuzanna Makles wiolonczela, Malwina Tkaczyk altówka i oczywiście lider Piotr Steczek skrzypce i duduk, Sebastianowi Riddlowi, który grać będzie na gitarach i śpiewać, towarzyszą Marek Raduli, gitara elektryczna, Jerzy Styczyński, gitara akustyczna, Krzysztof Głuch, piano, Mirek Rzepa, gitara klasyczna, Bartek Miarka, gitary, Max Ziobro, perkusja, Andrzej Stagraczyński, bas i Dominik Mietła, trąbka. Panie i panowie, na prawie 80 minut zostawiam Państwa z pięknie brzmiącą muzyką Sebastiana Riddla i kwartetu Piotra Steczka.
3: Dobry wieczór i dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie.

Kochani, teraz zagram numer, który był pierwszy na płycie, którą zrobiliśmy wspólnie z Piotrkiem. Słowa napisał Kazimierz Galaś. Muzykę my wspólnie. Ironia losu się nazywa.

na palcach jednej ręki. Kochani, dochodzimy do numeru Spowiedź. Na płycie Gościnnie zagrał Marek. Radyli jest teraz w prawidłowym numerze i się cieszę, że dzisiaj są tutaj wszyscy prawie. Także Spowiedź.

Marek Raduli, Bartek Miarka. Pani, wspaniały muzyk jest z nami, ale wspaniały człowiek zarazem. Mirek Rzepa.

Pani, dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy pomogli i którzy są tutaj dzisiaj. O wolności zagramy dla was wszystkich. Podziękowania.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Hej, hej, bobaki, bobaczki, blusiaki i blusiaczki. Jan Chojnacki, jak zawsze w Bielszym odcieniu bluesa. Tym razem spotykamy się z twórczością jednego tylko artysty, a więc Buddy'ego Guya. Ale nie on będzie głównym bohaterem, jeśli chodzi o brzmienie głosu i gitary, bo wymyśliłem sobie, że w tym wydaniu Boba będzie Buddy Guy prezentował się jako kompozytor, czyli autor muzyki i tekstów. Zaprezentuje 9 nagrań innych wykonawców, którzy skorzystali z twórczości Buddy'ego Guya, no z dwoma wyjątkami, w których to Buddy Guy także delikatnie zaznaczy swoją obecność. Posegregowałem te nagrania w hierarchii czasowej i w związku z tym informuję, że usłyszą Państwo utwory, które zarejestrowane zostały na przestrzeni ostatnich 30 lat, a więc między 1992 a 2024 roku. Zaczniemy od najstarszego z tych nagrań, czyli od utworu She's Out Somewhere, który zresztą Buddy Guy opublikował pod swoim nazwiskiem w jeszcze bardziej zamierzchłej przeszłości, bo w pierwszej połowie lat 60., jeszcze wtedy, kiedy nagrywał dla wytwórni Chess. A to wykonanie z 1992 roku należy do Taba Benoit, który pomieścił utwór She's Out There Somewhere na albumie Nice and Warm.

Oczywiście w większości kompozycje Badego Gaja były wykorzystywane przez artystów ze ścisłego kręgu bluesowego, ale są też wyjątki. Takim wyjątkiem jest artysta muzyki country, Travis Tritt, który zresztą parokrotnie w swojej działalności nagraniowej i często też koncertowej udowadniał, że blues jest podstawą jego obecności w świecie muzyki. W 1992 roku ukazał się album Trouble, na którym Travis Tritt w otoczeniu trzech znakomitości gitary kantrowej zaprezentował swoją wersję kompozycji Badego Gaja Leave My Girl Alone.

Can't Quit the Blues to utwór, który, jak sądzę, powinien się znaleźć w repertuarze każdego szanującego się elektrycznego gitarzysty, no bo przekaz jest tutaj absolutnie klarowny. No i oczywiście jest to też kompozycja Buddy'ego Guya. Posłuchamy wersji Tommy'ego Castro z albumu Exception to the Rule.

Na chwileczkę wrócimy raz jeszcze do tego samego utworu, który rozpoczął to spotkanie z pierwszym odcieniem bluesa, czyli do kompozycji Buddy'ego Guya She's Out There Somewhere. To wersja niewątpliwie bardzo elektryczna i powiedziałbym nawet prawie że rockowa. No, bo też takim artystą blues rockowym czy rock bluesowym jest przecież Walter Trout. Oto jego wersja She's Out There Somewhere z albumu Unspoiled by Progress.

Wspominałem, że choć z założenia mają być to kompozycje Badego Gaja, w których on sam nie bierze udziału, to będą dwa wyjątki i oto wyjątek pierwszy. Rok 2011, ukazuje się album zatytułowany Cyclone, firmowany przez 12-letniego wówczas Queena Sullivana. Wtedy jeszcze był podopiecznym Badego Gaja, który wyciągnął go na estradę, no i tak naprawdę dzięki Bademu Gajowi Queen Sullivan stał się właśnie już uznanym członkiem bluesowego środowiska. Buddy's Blues, kompozycja Badego Gaja i Toma Hembridge'a z albumu Cyclone w duecie gitarowym Queen Sullivan i Buddy Guy.

utwory Badego Gaja znajdowały się przecież w repertuarze niejednej przedstawicielki bluesowego grania i śpiewania, ale ja sięgnąłem do repertuaru pani Caroline Gaines, wokalistki, ale być może przede wszystkim propagatorki bluesa, także bluesowej edukatorki, dziennikarki, a jeśli chodzi o powiązania rodzinne, córki znanego teksańskiego bluesmana Grady'ego Gainesa. W 2019 ukazał się album Caroline Gaines zatytułowany The Thrill Is Gone i oto z tej właśnie płyty wersja pani Caroline Gaines utworu Badego Gaja Damn Right, I Got the Blues.

Mike Welch, gitarzysta młodszego pokolenia, znany nam z występów chociażby na Jesieni z bluesem w Białymstoku, który pod kierownictwem i produkcyjnym okiem Kida Andersena w 2023 roku opublikował album zatytułowany Nothing But Time. I właśnie na tej płycie znalazła się kompozycja Buddy'ego Guya zatytułowana 10 Years Ago. Monster Mike Welch.

jedną z najmniej chyba znanych kompozycji Badego Gaja, która za chwileczkę zostanie zaprezentowana w tym wydaniu Pierwszego Odcienia Bluesa, jest utwór zatytułowany The Dollar Done Fell. Ta kompozycja Badego ukazała się na jego koncertowym albumie wydanym w 1985 roku przez brytyjską firmę JSP, a my usłyszymy bardziej współczesną wersję pochodzącą z albumu Righteous Soul, który w 2024 roku wydał Albert Castilla. Do nagrania utworu The Dollar Done Fell Albert Castilla zaprosił jeszcze innego gitarzystę, czyli Jossa Smitha.

Na koniec tej prezentacji utworów skomponowanych przez Buddy'ego Guya w wykonaniu innych artystów zostawiłem taką wisienkę, a może nawet wiśnię, smakowitą bardzo. Wiśnia, bo no, to nagranie trwające prawie 11 minut. I znowu usłyszymy Buddy'ego Guya w towarzystwie. I to nie byle jakim towarzystwie, bo drugim gitarzystą będzie Eric Clapton. Panowie spotkali się podczas jednego ze słynnych koncertów Erica Claptona w Royal Albert Hall i nagranie My Time After a While ukazało się na albumie The Definitive 24 Nights Live. Zostawiam Państwa z Buddy'em Guyem i Ericiem Claptonem na najbliższe 11 minut. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. Yes! Woo! Yes! Thank you so much!